chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

Radio SK. Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama. Topaz, tu się opłaca. Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99, a rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
8: I po reklamie.

0: Tu robię zakupy.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To fast, tu się opłaci.
5: Tylko w tę sobotę olej kujawski 1 liter z kartą klienta aż 30% taniej. Tylko 4,99 za sztukę. Chwyć kujawski za 4,99. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
0: To pas, tu robię zakupy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
8: I po reklamie.
9: SK Siedlce News.
10: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisażu wystawy.
9: SK Siedlce. I wszyscy razem refrenizm.

0: pytam mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co panie wspominają najlepiej, a co najgorzej?
1: Kolejki i kartki drzwiniowe, to najgorzej. A co najlepiej?
2: Atmosferę
1: w pracy, w domu, biesiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
3: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia. I także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przychodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do przechodniów, do te sklepiki pootwierane, zapraszali, także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne.
3: Tak jest.
0: Ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
1: A kolejki, tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
3: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrali. Wszystko na miejscu było i nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić, to ubezpieczali. To było najlepsze.
1: No właśnie, my pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy i również socjalne, jakie było zabezpieczenie, stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy, także sklepik był oczywiście też zakładowy, no bardzo przyjemnie, także to też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, bo tak nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
0: A gdzie panie pracowały?
3: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
1: Bardzo fajny zakład. Dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
3: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
1: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek w korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
0: Też inne tempo życia chyba w ogóle było.
1: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
0: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
4: Oj, w Siedlcach jestem odwołany do studiów. No i bardzo dobrze wspominam czas studiów właśnie, mieszkania w akademiku, fajna atmosfera. Chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, to już pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale po prostu Na studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność, taką więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i na do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
0: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
4: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kocie łby na Piłsudskiego. Także rzeczywiście park, jak z parku został tak przeniesiony do parku w tym czasie, no to park został troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są siedlce. No i oczywiście po niektórych ulicach, bo to wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały. Życie to było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy wszędzie, to tu, to tam, w różnych marketach. Tylko studenci mogli zajmować się działalnością kulturalną i naukową. Także to były fajne tego czasu. Nie było żadnych takich ograniczeń, właśnie jakieś takie spontaniczność. To mi przeszkadzało, to oczywiście zawsze walczyłem jako tutaj kierownik klubu Limes, Studenckiego Ośrodka Działań Kulturalnych Limes, z cenzurą, prawda? Ciągle to mnie stresowało i ciągle musiałem z cenzurą było walczyć, bo nie można było nic wydrukować, ani plakatu żadnego, ani imprezy zrobić bez pieczątki cenzury.
5: To jest takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec na ulicy Płaskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca są miejscami jakby ogromnie wspomnienia, aż się wzruszyła.
0: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
5: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Płaskiego, Sienkiewicza. Były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które no niestety, no były takie rodziny, które no mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było. Chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już jednak. Oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone. Paza serce ścisnęło, bo no niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. No ale już tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
6: Warto przypominać to, co było fajne i dobre i był to taki okres, gdzie no, Polska też miała się czym pochwalić.
0: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
7: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko w Łodzi
8: komunikowali. To nie teraz.
9: Nie te czas.
8: W szklanych ekranach.
7: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
10: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzisz, a ja w płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami, ganiali z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajkaj Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki, dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze oczywiście bez obowiązków, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaflowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców, no wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda, lata bez troski, no i w szkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
9: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu. Chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
0: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
9: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby dostać pożądany towar. Na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i prawda, i czekały, aż prawda, przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier czy prawda, czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani odzwoni i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu, no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
11: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum ogląda i człowiek się czuje staci stary.
6: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak? Został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były,
12: kolejka, bo w kolejkach, tak, ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że no, mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak? Bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak? Dosłownie, pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc ją wzięłam.
0: Czy było coś w tych czasach PRL-u lepszego, czego nie ma już teraz?
12: Lepszego? Wie pani, myślę, że może relacje międzyludzkie. Teraz jesteśmy sami, samowystarczalni, zamykamy się w domu z telefonem, a wtedy nie było telefonu tak dostępnego jak teraz. Trzeba było wyjść do ludzi, trzeba było pójść gdzieś, skontaktować się, żeby w tej kolejce można było stać, można było coś wystać w tej kolejce, to trzeba było z ludźmi rozmawiać. Trzeba było jakieś kontakty mieć, dobre kontakty najlepiej. A teraz? Niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam, ze wsi pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z koleżankami, z kolegami pobawić, wywołuję wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić młodzież na podwórko, no cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
0: Jakie są Państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
13: Miasto wyglądało niekiedy w kronikach tutaj siedleckich, co pokazują. Niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to Siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
14: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki. Także było naprawdę, pomimo takich warunków czasami surowych, no można powiedzieć, że no, skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no, mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
13: Zdajemy tak, sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo no, to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
14: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, także bardzo miło wspominamy.
13: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
15: Bardzo dobrze wspominałem, bo to były przede wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańcówek. No. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
0: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
15: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Przybyle czym? Wycieczkę do Kisielan na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło. Tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
0: A w jakim zakładzie pan pracował?
15: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem. Potem po zakładach Karo, po 5 chyba latach, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładzie rabarskarskim z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
0: Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
15: Bardzo się zmieniło. Niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pole, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec, jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Sielcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wiozłem. To mówi, gdzie ja jestem? To Sielce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo. Całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło, ale jest co wspominać i to się liczy.
16: Mówiąc prawdę, jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa, to są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach, także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
0: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
17: To były super czasy. Mam na to dowód najważniejszy. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
0: Co pan najlepiej wspomina?
17: I przystojniejszy siebie. Siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, z którego się bardzo cieszę i bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie, niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie i jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia, bo urodziłem się blisko Lublina, no, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swych dni, bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata, a byłem w paru miastach, nawet za oceanem, ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
0: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
18: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do spółdzielni pracy MIŚ. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. I jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro, serce boli, bo pracowaliśmy, byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie, no całą siebie. To była radość tworzyć, oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów, oczywiście prezesi, kierownicy, żeśmy byli jak jedna rodzina. Skończyło się po tylu latach, wraca się pamięcią, łezka się kręci wokół, ale cóż, życie płynie, trzeba iść dalej, no ale przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? Ja mówię, no było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym, żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A misiu, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, w Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.
19: Na pewno spokojniejsze były czasy. Na pewno takie ustabilizowane, każdy miał pracę i pracował. Kto chciał, to pracował. I nie mógł nie pracować, bo takie były czasy, że każdy musiał pracować. Było spokojniej. Nie było tej zawiści, co jest teraz. Wśród młodych o pracę po prostu się licytują. Kto lepszy, kto gorszy. A to z tego, co słyszę, jak mówią, że żeby pracować, to trzeba po prostu w tej chwili walczyć o tą pracę. To kiedyś nie było. Bardziej, żeśmy więcej spotykaliśmy się ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne, ludzie, tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz? Prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic, co mogłoby wam zaszkodzić w życiu. Żebyście długo żyli i też przepięknie te życie swoje przeszło, żeby wam, tak jak nam. My się spotkaliśmy tutaj ze znajomymi po 30 latach. Nadal się spotykamy, nadal po prostu rozmawiamy. Co nie wiem, czy wy będziecie też tak się znali przez tyle. W czasie komuny było na tyle źle, że nie było takich wyjazdów za granicę, żeśmy nie widzieli wiele, jak inne sąsiednie, nawet kraje wyglądają. Teraz świat otwarty jest. Wszędzie można jechać, wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać, jak wyjeżdżają. Mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
20: SK Siedlce. SK Siedlce News.
21: Magda Szewczuk, czas na magazyn reporterów SK Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z Pauliną Ładosz, to nastoletnia wokalistka z Węgrowa, która nagrała swój debiutancki singiel. Sama skomponowała do niego muzykę i napisała tekst. W dzisiejszym magazynie również o ekodoradcach. To specjaliści, którzy mieszkańcom naszego regionu pomogą dobrać odpowiednie źródło ciepła, a na koniec o młodzieżowej wspólnocie mieszkaniowej.
20: SK Siedlce.
22: Nazywam się Paulina Ładosz.
2: Dzisiaj w studiu Eski gościmy młodą, zdolną wokalistkę z naszego regionu, a konkretnie z Węgrowa, czyli tutaj pobliska miejscowość. No i twoja wizyta w studiu Eski no jest, można powiedzieć, spowodowana tym, że na YouTubie jest już do odsłuchania, obejrzenia twój teledysk. Piosenka z twoim tekstem, to warto podkreślić, a ty masz dopiero 14 lat.
3: Ukazał się mój autorski singiel. Napisałam go w sumie już rok temu, ale teraz właśnie sfinalizowałam wszystko i wyszedł.
2: No to powiedzmy trochę o tym singlu, tytuł singla, gdzie go można obejrzeć, jaki jest jego tytuł.
3: Tak, tytuł mojej piosenki to kropka na D. Po prostu ten tytuł wyszedł z tego, że w tekście, tam w refrenie jest właśnie podstawie kropkę na D, no, że sfinalizuje to, że w końcu mi się wszystko uda. Możemy cię wszędzie słuchać na wszystkich streamingach, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, wszędzie.
2: Co trzeba wpisać, żeby znaleźć twoją piosenkę poza tytułem?
3: Wystarczy wpisać kropkę na D Paulina Ładosz i myślę, że bez problemu znajdziecie.
2: No to oczywiście zachęcamy, żebyście znaleźli i posłuchali. W jakiej stylistyce jest utrzymana twoja piosenka? Bo my w radiu jesteśmy trochę w takiej niewdzięcznej roli. Mówimy, ale nie możemy pokazać. Jaki styl muzyczny lubisz i jak byś określiła styl muzyczny swojego utworu?
3: Myślę, że to jest taki całkowity pop. To jest muzyka popularna, to jest muzyka, która teraz leci po prostu w radiu. Każdy, myślę, że znalazłby coś, co w tej piosence by się podobało. No i tyle.
2: Słowa napisałaś samodzielnie, a kto skomponował muzykę do piosenki?
3: Ta piosenka powstała z pomocą Macieja Moszyńskiego. Ja napisałam tekst i muzykę też pisałam, natomiast on stworzył cały beat, wszystko, muzykę sfinalizował, po prostu produkcję.
2: Jak w ogóle doszło do tego, że masz ten swój, no chyba wymarzony, autorski singiel? Na pewno od dawna no, swój głos szkolisz. No myślę, że do napisania tekstu piosenki też musiałaś się w jakiś sposób przygotować. No to skąd ta muzyka w twoim życiu? Czy ty masz wykształcenie muzyczne? Czy to jest po prostu pasja, którą gdzieś tam rozwijasz w wolnych chwilach?
3: Ja śpiewam i gram na pianinie od już 6 roku życia, można powiedzieć. Na początku gdzieś tam właśnie u mnie w Węgrowie uczęszczałam na zajęcia z pianina, ze śpiewania. Potem już jak poszłam do pierwszej klasy podstawówki, to poszłam do szkoły muzycznej tutaj właśnie w Siedlcach. I też zaczęłam uczęszczać na śpiew tutaj w Siedlcach do pani Magdaleny Chmos-Sulej. No i tak to się zaczęło i do tej pory śpiewam i właśnie teraz wydaję piosenkę, więc niesamowite.
2: Piękna, można powiedzieć, historia. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o tym również, że no, w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, że się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć, czy tutaj w bliskiej okolicy, czy nawet w ogólnopolskiej telewizji.
3: Tak, ja cały czas próbuję, ja już od 10 roku życia właśnie próbuję w telewizji. Byłam, jak miałam 10 lat, w The Voice Kids, w czwórce. No tam wystąpiłam w przesłuchaniach w ciemno, potem też rok później do szansy na sukces próbowałam. Wystąpiłam w odcinku, potem już tylko występowałam w odcinku, dalej już nie przeszłam. Ale to i tak była niesamowita przygoda. Ja poznałam ludzi, do których teraz mam kontakt, z którymi nadal utrzymuję kontakty i bardzo ich lubię.
2: No i pytanie o przyszłość, o plany muzyczne. Jest ten, można powiedzieć, debiutancki utwór, tak? Ta piosenka twojego autorstwa. No ale myślę, że gdzieś tam dużo dalej wybiegają twoje myśli. Gdzieś tam myślę, że te marzenia muzyczne no gdzieś idą w stronę może profesjonalnego śpiewania w przyszłości, nagrywania kolejnych utworów.
3: Ja bym bardzo chciała, to jest takie moje marzenie, żeby się spełnić muzycznie. Ja bym bardzo chciała wydawać piosenki, tylko to też zajmuje dużo czasu. Ja na razie chodzę ze szkoły, ja nie myślę na razie o tym, żeby robić wielką karierę, bo to jest, uważam, za wcześnie jeszcze. Ale bardzo bym chciała. Ja bym bardzo chciała robić jakieś koncerty, bardzo bym chciała wydawać muzykę. Chcę, żeby ludzie się kiedyś bawili do mojej muzyki. Chcę, żeby lubili ją słuchać, żeby mieli ją cały czas na słuchawkach, żeby mieli na Spotify'u. Bardzo bym tego naprawdę chciała. No i mam nadzieję, że to się kiedyś uda.
1: Na razie jesteś bardzo młodą osobą, więc myślę, że tutaj w tej twojej przygodzie muzycznej bardzo też liczysz na pomoc bliskich ludzi. Myślę, że przede wszystkim rodziców.
3: Tak, rodzice to jest dla mnie wsparcie numer jeden. Naprawdę bardzo jestem im wdzięczna za wszystko, co się stało w moim życiu, za wszystko, za wszystkie te sukcesy muzyczne, bo to oni ze mną jeździli na konkursy i dalej jeżdżą. To oni właśnie pomagają mi dalej rozwijać siebie. Dzięki nim też nagrałam tą piosenkę, bo gdyby nie oni, to bym jej pewnie nie nagrała, bo tata mi zaproponował, żebyśmy napisali właśnie do wytwórni FMA Records, żebyśmy nagrali tą piosenkę, więc gdyby nie on, to pewnie nie nagrałabym tej piosenki, więc też jestem bardzo wdzięczna za to.
1: Warto mieć wsparcie w najbliższych, to daje, no myślę, że też takie ukojenie w jakichś gdzieś tam trudniejszych chwilach, kiedy jesteś zmęczona, no bo ta praca gdzieś tam nad piosenką, wyjazdy na konkursy, no nie oszukujmy się, to zabiera czas, czasami może sen i trzeba to łączyć właśnie z nauką w szkole, więc chyba bardzo ważne jest to wsparcie.
3: Oczywiście, że jest bardzo ważne. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna i ja zawsze z wszystkimi problemami mogę po prostu rozmawiać z moimi rodzicami. Wczoraj miałam koncert u mnie właśnie w Parku Armii Krajowej w Węgrowie i ciekawostka, wczoraj zjadłam rano 2 naleśniki i rosół i tak byłam do 20, bo cały po prostu wczoraj dzień miałam koncerty i naprawdę było ciężko, ale dałam radę, bo miałam bardzo duże wsparcie i to się liczy.
1: Oczywiście, że tak. Chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoje muzyczne inspiracje. Czy masz muzycznych idoli, wokalistów, wokalistki, na których się wzorujesz albo których muzyki lubisz słuchać na co dzień po prostu?
3: Ja bardzo lubię słuchać, zwłaszcza teraz, Amy Winehouse. Jest to artystka, no, która już niestety nie żyje, ale no naprawdę, jej muzyka bardzo mną rusza, bardzo lubię słuchać jej piosenek. Też z niektórymi piosenkami się mogę trochę utożsamić. Naprawdę, to jest moja taka artystka, którą cały czas teraz słucham.
1: Myślę, że na koniec naszej rozmowy takie życzenia ode mnie, myślę od Radia SK Siedlce. Powodzenia na tej muzycznej drodze, walcz o swoje marzenia, nie poddawaj się, no i czekamy na kolejne piosenki.
3: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dalej będę wydawała muzykę.
1: Dziękuję.
3: Dziękuję.
20: SK Siedlce.
21: Eksperci pomogą mieszkańcom Siedlec i regionu przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom doradzą w kwestiach energetycznych i w pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. W gminach na naszym terenie można korzystać już z pomocy ekodoradców. Więcej o projekcie mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak oraz Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
4: Zmiana jest trudna dla każdego i to każda zmiana, a myślę, że zmiana dotycząca sposobu ogrzewania jest dodatkowo trudniejsza ze względu na poczucie niepewności, które nam towarzyszy, ale też i zalew informacji, czasami nieprawdziwych, czasami prawdziwych. Wiemy, co się dzieje, czy też co się wydarzyło w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. To zaburzyło też rynki nośników energii, w związku z tym rosły koszty i to na pewno utrudnia mieszkańcom podjęcie decyzji o wymianie urządzenia grzewczego. Natomiast tutaj skala wyzwania też na pewno robi swoje. 300 tysięcy kopciuchów do wymiany. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast on się już rozpoczął i dobra wiadomość jest taka, że co roku na Mazowszu wymienia się ponad 20 tysięcy kopciuchów rocznie. W związku z tym tempo mogłoby być szybsze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, dlatego że wymiana tylu tysięcy kopciuchów już wpływa na poprawę jakości powietrza. Od 2 lat cieszymy się tendencją, która pokazuje, że jakość powietrza się poprawia. Natomiast żeby ją utrzymać, żeby to powietrze było czyste w sposób ciągły i niezakłócony, no to musimy ten proces dokończyć. Dlatego też sieć ekodoradców, którzy mają wspierać wspierać wymianę kopciuchów, czy też w ogóle transformację energetyczną. Generalnie oferuje rynek i tutaj pomysłów i technologii jest bardzo dużo. Mówimy od pomp ciepła aż po kotły na pelet. Jest także możliwość wymiany urządzeń na urządzenia gazowe, ale coraz głośniej się mówi o elektryfikacji, czyli o tym, że jednak zasilanie czy też produkcja energii cieplnej z prądu jest tą energią bardzo dobrą, ciepłą i czystą. Oczywiście, jeżeli zepniemy cały proces transformacji energetycznej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo wtedy będziemy mogli mówić o niskoemisyjnej energii. Natomiast musimy pamiętać, że wymiana kopciucha to nie jest jedyny element całej transformacji energetycznej. Przede wszystkim musimy zapewnić właściwą efektywność energetyczną budynków, czyli z jednej strony przeprowadzenie termomodernizacji po to, żeby uzyskać jak najlepszą efektywność urządzeń grzewczych. Wtedy będziemy mogli naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, co dla wielu się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej, nowa dyrektywa budynkowa wchodzi w życie, która ma właśnie podnieść standard budynków po to, żeby mniej zużywać energii.
5: Już jest w tej chwili 91 zatrudnionych ekodoradców, ma być docelowo 117, ale już wiem, że najprawdopodobniej projekt będzie ewoluował, bo coraz częściej zaczepiają mnie włodarze gminy, pytają, czy mogą do tego projektu dołączyć. To jest projekt autorski Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Całość 137 milionów złotych. No oczywiście wkład własny trzeba było tutaj zapewnić, więc gminy i Samorząd Województwa. Ale przede wszystkim ważna jest idea. Ważne jest to, że chcemy na Mazowszu stworzyć taką sieć ekodoradców, wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty. Instrumenty zarówno jeśli chodzi o wiedzę, ale też instrumenty, które pomogą im w tym, żeby doradzać poszczególnym mieszkańcom, gdzie trzeba i w jaki sposób na przykład docieplić dom albo zainstalować dodatkowe ogrzewanie po to, żeby można było jak najbardziej dbać o czyste powietrze. Pamiętajmy o tym, że bardzo często pojawiają się firmy, które chcąc zachęcić do zakupu swoich urządzeń, no, czasami mijają się z prawdą. Taki ekodoradca, który będzie zatrudniony w gminie, ta porada jest bezpłatna, ale taki ekodoradca ma mieć rzetelną wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony dbać o środowisko, ale z drugiej strony też o ciepło dla mieszkańców. I ma taki ekodoradca mieć również wiedzę na temat, gdzie można pozyskać środki, żeby jak najmniej kosztowało to mieszkańca. Mamy nadzieję, że z jednej strony oczywiście takie doradzanie to jest takie sedno, że mieszkańcy będą wiedzieli, że tu bezpiecznie można zasięgnąć poradę, ale z drugiej strony też chcemy, żeby ekodoradcy docierali do mieszkańców i też pokazywali, jak ważna jest współpraca właśnie mieszkańców z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi po to, żebyśmy wspólnie dbali o czyste środowisko. No tak, pamiętajmy, że mieliśmy program Czyste Powietrze z poziomu rządowego. Mamy programy, które są skierowane właśnie na dbanie o czyste powietrze. Mamy Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. Program ten właśnie powstał, widząc, że niektórzy nie mają na wkład własny do programu rządowego Czyste Powietrze i tam, gdzie naprawdę te środki były niewystarczające na wkład własny i mieszkańcy nie mogli sobie pozwolić na dołożenie do złożonego wniosku na czyste powietrze, to my jako Samorząd Województwa poprzez gminy oczywiście dokładaliśmy ten wkład własny. Chcieliśmy pokazać, że tym najbiedniejszym pomożemy, a ci, którzy chcą
7: są sami, bo wiedzą o tym, jak ważny jest nośnik ciepła, którego używają i sami chcą wymienić. Też chcemy, żeby ekodoradca doradził i doradził, żeby to było jak najbardziej ekonomiczne i jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne środowisku.
8: Praca ekodoradcy ma bardzo pozytywny odzew w naszej społeczności. Przede wszystkim chodzi o konkretne wsparcie mieszkańców, którzy planują jakieś inwestycje. Ale ważna jest też edukacja. Nasz ekodoradca bywa w szkołach kilka razy w roku. Bywa na spotkaniach kół seniora. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i to bardzo cieszy. Te działania są czasem niestandardowe, bo choćby ta instalacja, która w tej chwili jest przy szkole w Zbuczynie, takie wielkie płuca, to jest coś, co wszystkich interesuje, ale z drugiej strony inspiruje do inwestycji mieszkańców, inspiruje władze gminy do różnych działań, które się wpisują w transformację energetyczną na poziomie lokalnym. Na listopadowej sesji podejmujemy uchwałę o utworzeniu spółdzielni energetycznej. To jest nowość na naszym terenie, ale taka nowość, która ma nam dać realne korzyści finansowe i przede wszystkim wpływać na to, co ludzie myślą i robią w obszarze czystego powietrza, ekologii.
22: Jacek Kędzierski, ekodoradca Urząd Gminy Zbuczyn. Trudną sprawą jest zmiana mentalności naszych mieszkańców, dlatego że każdy ma jakieś swoje wyobrażenia. Dlatego my, chcąc pokazać ludziom tak naprawdę naocznie, jak wyglądają sprawy zanieczyszczenia powietrza, współpracujemy z Polskim Alarmem Smogowym i właśnie na terenie naszej gminy, gminy Zbuczyn, od tygodnia stoją tak zwane mobilne płuca, gdzie każdy może podejść, zobaczyć, jak one zmieniają się w czasie. Na początku były śnieżno-białe, prawda? Natomiast no, po tygodniu już delikatnie widać, że tak ładnie nie jest. A po co nam to jest? Przede wszystkim po to, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli coś, czego nie widać na bieżąco. Coś, co, o czym mówimy bardzo dużo, o smogu, o niskiej emisji, o pyłach, prawda? Natomiast fizycznie tego wprost nie widać. Te płuca pokażą, jak zmieniają się nasze płuca w naszym organizmie pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. My również oprócz tego, że chcemy to pokazać, to wychodzimy do naszych mieszkańców z taką propozycją, że pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania. Udzielamy porad dotyczących efektywności energetycznej budynków. Ale też teraz właśnie zakupiliśmy również kamerę termowizyjną z projektu Mazowsze bez smogu, bo to jest bardzo ważny program, który został uruchomiony przez Zarząd Województwa, dlatego że w urzędach gminy bardzo często brakowało ludzi, którzy mogli zająć się tylko tym tematem. W urzędach jest tak, że tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i ktoś zawsze miał to, przepraszam, tak powiem, z doskoku. A teraz są oddzielnie zatrudnione osoby, które mają zająć się tylko tym tematem i są do dyspozycji ludzi, można powiedzieć, cały czas. Tak, mamy program o nazwie Mazowsze Czyste Powietrze, w którym to programie jest możliwość dofinansowania tak naprawdę dla tych najbiedniejszych, nawet do 100% kwoty netto. Także to są naprawdę duże pieniądze i my chcemy pokazać naszym mieszkańcom, że one nie są ani trudne do wzięcia, ani też do rozliczenia i w tym chcemy pomagać, żeby ludzie tego się nie bali, a mogli skorzystać z tych programów rządowych, które są dostępne i które możemy już na bieżąco, prawda, dystrybuować do naszej gminy.
20: SK Siedlce.
21: A teraz posłuchamy o tym, jak działa i jak się rozwija program wsparcia dla młodych ludzi z pieczy zastępczej w ramach Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
23: Wioleta Wołoc, wychowawca w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
24: Tomasz Brzostek, zastępca dyrektora do spraw młodzieży w programie SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Najogólniej rzecz biorąc, wspieramy młodych ludzi w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tej chwili mamy młodych podopiecznych w wieku od 12 do 23 roku życia. Staramy się bardzo kompleksowo podchodzić do tego tematu usamodzielnienia od praktycznie przybycia naszego podopiecznego do jego wyjścia i do tego jego pobytu już poza naszym systemem, też tutaj udzielamy pomocy.
23: Usamodzielnienie jest to proces, który tak naprawdę zaczyna się już od najmłodszych lat dziecka. My kontynuujemy pracę wychowawczą, pedagogiczną, która się zaczyna w wiosce dziecięcej, skąd później przychodzą do nas młodzi ludzie. I my tutaj, tak jak w każdej rodzinie, tak jak w każdym domu, staramy się pomóc dzieciom naszym podopiecznym w jak najlepszym przygotowaniu do samodzielnego życia. Czyli w tym, żeby, nie wiem, umieli załatwiać wszelakie różne sprawy, tak jak w różnych urzędach, tak jak, nie wiem, założyć konto, wyrobić dowód, paszport, żeby umieli, nie wiem, skorzystać z pomocy medycznej, wiedzieli, jak się zapisać do lekarza. Uczymy ich oszczędzania pieniędzy, bo to są też dyżury, gdzie muszą zadbać nie tylko o własne potrzeby, ale też potrzeby swoich współmieszkańców. I staramy się robić to jak najlepiej przy wsparciu też różnych instytucji, z którymi też współpracujemy na co dzień, żeby ten młody człowiek jak najlepiej uposażony w zasoby i umiejętności mógł sobie poradzić już, kiedy opuści naszą wspólnotę.
24: Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby doradzić, ale też żeby w taki zdecydowany sposób wesprzeć naszego podopiecznego. Mówimy tutaj o potrzebach mieszkaniowych, szczególnie to jest takim palącym problemem, że w momencie, kiedy młody człowiek się usamodzielnia, wychodzi, opuszcza naszą wspólnotę,

0: pracę, znaleźć jej źródło utrzymania i finansowania tych takich najpilniejszych potrzeb.
1: Na pewno tak. Nasi podopieczni mają tu możliwość skorzystania z szerokiej oferty, jaką tutaj im proponujemy, tak jak tutaj dyrektor Tomasz wspomniał, o wszelakich możliwości uczestniczenia w różnych kursach, szkoleniach, czy chociażby kontynuacji edukacji. I na pewno te wsparcie też finansowe, które jest też bardzo ważne, ale też takie przede wszystkim mentalne, taki, że jest dobry dorosły gdzieś w ich życiu, który w każdym momencie jemu pomoże. Ta świadomość, którą ma młody człowiek, że ktoś jest zawsze gdzieś, myślę, że jest bardzo istotna, tak jak często młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posuniętej mocno, prawda, i techniki, i do przodu, to myślę, że jest bardzo dużo trudności, w szczególności dla młodych ludzi, gdzie jeszcze ta psychika też nie jest mocna, kiedy mogą przyjść takie momenty załamania i kiedy tak naprawdę, nie wiem, zaczyna się te swoje życie, chciałbyś jak najlepiej, a trudne są warunki. I myślę, że my tutaj jako cały program i stowarzyszenie dajemy dużo wsparcia, aby tylko młody człowiek chciał skorzystać, i korzystają, i naprawdę rozbudowują siebie, swoje zasoby, swój potencjał. No i to jest piękne, kiedy możemy być świadkami ich wzrostu i tego rozwoju, i ich sukcesów, bo to przede wszystkim jest ich praca. Przy naszym wsparciu i przy podzieleniu się, nie wiem, naszym doświadczeniem wynikającym też na pewno i z racji wieku, i też jakichś tam przeżytych lat.
0: Bardzo często pytamy naszych młodych ludzi o to, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebują, ale to też nie tylko pytania do młodych ludzi, którzy przebywają aktualnie w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, ale też pytania do osób, które się już usamodzielniły. Korzystamy bardzo mocno z doświadczeń osób, które się już usamodzielniły. Mamy z nimi kontakt, współpracujemy z nimi i na tej podstawie też chcemy wdrożyć właśnie model usamodzielnienia dla pozostałych gmin, dla pozostałych MOPR-ów, PCPR-ów w Polsce, z którymi też współpracujemy, ale i też takimi, którzy byliby zainteresowani taką formułą. Bardzo mocno patrzymy właśnie na to, co udało się naszej młodzieży już na zewnątrz. Bardzo mocno patrzymy na to, czego jeszcze potrzebują, korzystając z tych ich doświadczeń i zasobów. Najważniejsza jest relacja z młodym człowiekiem. To niewątpliwie w tym procesie usamodzielnienia warto, żeby ta relacja zbudowana była na zaufaniu, na takim nieocenianiu, na takim dobrym podejściu do młodego człowieka. Myślę sobie, że to jest nasz zasób i to udaje nam się w dużej mierze robić. Co można udoskonalić? Udoskonalać pewnie warto wszystko, ponieważ ani ten proces usamodzielniania, on nigdy nie będzie taki idealny i doskonały, bo zawsze będą się pewnie znajdowały jakieś czynniki i przeszkody, które mogą go zaburzyć. Natomiast jeśli młoda osoba wie, że może do nas wrócić, że może przyjść, zapytać o wsparcie, że może się do nas zwrócić o różnego rodzaju pomysły, rozwiązania, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Wtedy my też możemy zadziałać bardziej punktowo, bardziej precyzyjnie.
1: Każdy z podopiecznych, z którymi przez lata tutaj swojego bycia miałam ten przywilej się spotkać, jest inny i każdego droga była tak naprawdę różna. Ale to jest takie dla mnie z perspektywy właśnie wychowawcy takie niebywałe i to jest chyba taka wielka radość i myślę, że tutaj taka nagroda, przywilej, gdzie ja właśnie mogę być takim i obserwatorem, i towarzyszem w ich wzrastaniu. To jest piękne, że już gdzieś po też wielu latach, kiedy już młody człowiek opuszcza wspólnotę czy program, dalej utrzymuje kontakt, bo uważam, że ta relacja, o której wspomniał wcześniej mój przedmówca, jest istotna, najważniejsza w zasadzie. Ona nie tylko jest w tym momencie, kiedy jesteśmy razem tutaj, ale też trwa dalej, kiedy już młody człowiek zaczyna te swoje samodzielne życie. No i to jest takie piękne, że nie wiem, mogliśmy być świadkami czyjś ślubu, czy chrztu dzieci, czy nawet takiego zwykłego telefonu, jak dzwonił ciotka, co tam robisz jutro, może spotkamy się na kawie. To jest takie piękne, bo to widać, jak oni sobie radzą w tym życiu. Wiadomo, sytuacje są nie zawsze piękne, bo to życie wcale nie jest

0: zawsze takie przyjemne i wspaniałe. Bagaż doświadczeń, przeżyć niosą niejednokrotnie tak ciężki i wielki, że to jest niesamowite, że oni później tak sobie z tym radzą. To jest ich praca, to jest ich zasługa przy naszym wsparciu i to są ich sukcesy. To, co tutaj wynieśli, czego mogli też doświadczyć, korzystają sobie później dalej w swoim dalszym życiu. To jest, ja też tak patrzę na tą perspektywę, znaczy tej relacji między młodym człowiekiem a nami, wychowawcami, że to jest taka, to jest taki obopólny związek, bo i my korzystamy z nich, i oni korzystają z nas, naszego doświadczenia, wsparcia, ale też my z ich młodości, z tego, że nie wiem, na pewne rzeczy możemy spojrzeć inaczej. To oni uczą nas takiego zachwytu innowacyjnego, czasami podejścia do pewnych spraw, gdzie my już z racji, nie wiem, doświadczenia lat mamy pewne takie udeptane ścieżki, pewne schematy, gdzie gdzieś tam się wpada. Młodość, która w nich bije, nam też, bynajmniej mi, przynosi bardzo dużo radości i myślę, że zarówno oni mogą od nas uzyskać wiele, ale my przede wszystkim też od nich też czerpiemy i po prostu myślę, dlatego to jest chyba takie właśnie ważne, ta relacja. To jest za parę lat, gdzie to jest etap, nie wiem, już koło średniej, później studiów, gdzie w tych okresach gdzieś możemy im się przyglądać i towarzyszyć. I to różnie wygląda. Czasami jest to krócej, czasami jest to dłużej, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie mogą w pełni wykorzystać, żeby jak najlepiej przygotować się do tego życia, które będą już później prowadzić samodzielnie.
1: Patrząc z punktu widzenia idealistycznego, no, trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko to wielkie indywiduum i to trzeba bardzo indywidualnie przyglądać się każdej sytuacji młodego człowieka, oczywiście mając też w rękach konkretne zasoby i umiejętności, tak, żeby podnosić ich kwalifikacje, żeby dawać im to, czego w danym momencie potrzebują, czy to wsparcie mentalne, czy to wsparcie finansowe. Nie da się tego tak przełożyć jednym wzorem, który za każdym razem będzie pokazywał, że ta samodzielność jest idealna. Natomiast trzeba szukać tych możliwości i sposobów bardzo indywidualnie przy każdym młodym człowieku, ale mając już w ręku konkretne możliwości, takie jak właśnie te kursy doszkalające, takie jak możliwość wolontariatu, takie jak możliwość po prostu spokojnego życia, posiadania własnego pokoju, zrozumienia i takiego, nie wiem, i takiej wspólnego bycia razem. W naszych zasobach też mamy dwa mieszkania nadzorowane, w których może mieszkać czwórka młodych ludzi i która przygotowuje się w taki bezpieczny sposób do tego, żeby nauczyć się tej samodzielności, tego samodzielnego mieszkania, tego samodzielnego podejmowania decyzji.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, poranny magazyn siedleckiej Eski. Miasto Siedlce ponownie w ogólnopolskiej rowerowej rywalizacji. O szczegółach opowie nam tak zwana pani przewodnik, czyli Natalia Zyśk, przewodniczka z lokalnego oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach.
4: Od 1 czerwca jeździmy w konkursie Rowerowa Stolica Polski. Jak sama nazwa wskazuje, jest to konkurs rowerowy, więc trzeba wyciągnąć je z piwnic, z garaży, troszeczkę odkurzyć, a potem zainstalować na swoim telefonie bezpłatną aplikację o nazwie Aktywne Miasta, założyć tam konto i oczywiście w zakładce Rywalizację dołączyć do wspomnianej rywalizacji, czyli do konkursu o nazwie Rowerowa Stolica Polski dla Miast Prezydenckich. Potem przy każdym wyjściu na rower trzeba koniecznie włączyć tą aplikację, żeby zarejestrować przejechane kilometry, bo tylko wtedy policzą się jako wynik do konkursu i złożą się na finalny wynik całego miasta, dlatego że konkurs i możliwość wygrania w tym konkursie, głównie przez miasto, bo jest to konkurs między miastami w Polsce, polega na tym, że jak najwięcej osób, jak najwięcej mieszkańców, znajomych, rodzin, które chcą wspierać miasto Siedlce w uzyskaniu tytułu rowerowej stolicy Polski, muszą po prostu te kilometry oficjalnie rejestrować. Więc wyjście na rower to jedno, do czego oczywiście przede wszystkim zachęcamy, ale ważne jest także, żeby pokazać, ile jeździmy i jak to robimy. Konkurs trwa od 1 do 30 czerwca, więc jeździmy cały miesiąc. Jest sporo czasu, żeby tych kilometrów nazbierać, ale także musimy pamiętać, że konkurencja nie śpi, więc warto na ten rower wyjść codziennie chociaż na parę kilometrów, albo może po prostu w czerwcu zamienić tradycyjny środek, którym przemieszczamy się do pracy czy szkoły, właśnie na rower, bo naprawdę 3, 5, 10 km dziennie, tyle ile jesteśmy w stanie zrobić, to jest naprawdę dużo, bo w przemnożeniu na liczbę mieszkańców Siedlec, jeżeli każdy zrobiłby dosłownie po te 5-10 km, no to wygraną mamy w kieszeni. Tym bardziej, że w ubiegłym roku braliśmy udział w tym konkursie po raz pierwszy i udało nam się zająć pierwsze miejsce w kategorii miast o wielkości między 65 a 100 tysięcy mieszkańców i w ogólnej klasyfikacji piąte miejsce w Polsce. W tym roku próbujemy naszych sił po raz drugi, w związku z tym wszystkie ręce na pokład, wszystkie rowery na pokład i po prostu każdy jeden kilometr się liczy, bo jesteśmy blisko wygranej. Tylko potrzebujemy wkładu każdego mieszkańca, każdego, kto chciałby pokazać, dołożyć tą swoją cegiełkę i pokazać, że chce grać wspólnie do jednej bramki.
3: W Siedlcach odbywają się też różne dodatkowe aktywności związane z tym konkursem. To może powiedz o tym więcej.
4: Cały czerwiec będą odbywały się różnego rodzaju wycieczki, rajdy, przejazdy rowerowe, więc jeżeli ktoś nie chce jeździć indywidualnie, może to robić wspólnie z innymi mieszkańcami, dlatego że zarówno miasto Siedlce, Siedlce Miasto Przyjazne i Agencja Rozwoju Miasta Siedlce będą prowadziły dla mieszkańców różne wspólne imprezy, różne wspólne wydarzenia rowerowe, ale także członkowie Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej z oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego PTTK Podlasie w Siedlcach będą prowadzili różnego rodzaju wycieczki. Do całej akcji dołącza się także grupa rowerowa Grupetto, którzy jeżdżą troszeczkę szybszym tempem, ale nie tylko, bo w tym roku zaproponowali utworzenie grup, które będą jeździły troszeczkę wolniejszym tempem, żeby każdy mógł spróbować jazdy właśnie w takim peletonie, w takiej grupie kolarskiej. Bardzo ciekawą imprezą, która będzie odbywała się też przez cały czerwiec, będzie to rowerowa gra miejska pod nazwą Licytacje Kilometrowe. W każdym tygodniu czerwca będą podane dwa różne miejsca w Siedlcach. Miejsca charakterystyczne, które myślę wszyscy bardzo dobrze znamy i trzeba będzie do tych miejsc pojechać rowerem. I tutaj jest największa trudność, bo oprócz zmierzenia kilometrów aplikacją Aktywne Miasta przy dołączeniu jako wsparcie kilometrowe dla miasta Siedlce w konkursie Rowerowa Stolica Polski, trzeba będzie także pokonać jak największą liczbę kilometrów, przy czym nie ma limitu i nie wiemy, jaki dystans pokonają inni uczestnicy. Wobec tego to my musimy zdecydować, na ile nas stać i ile kilometrów chcemy dać do tej licytacji, ile kilometrów chcemy dołożyć do konkursu. Co tydzień w niedzielę trzeba będzie opublikować na Facebooku zdjęcia, które trzeba będzie sobie zrobić w tych dwóch miejscach, do których się pojedzie. Na tych zdjęciach muszą być trzy rzeczy. Osoba, która bierze udział w konkursie, nie musi być widoczna twarz na zdjęciu, musi być rower lub jego część oraz oczywiście obiekt, do którego będziemy chcieli, żeby dane osoby pojechały. I w tym wpisie na Facebooku, wrzuconym na Facebooka jako wpis publiczny, trzeba będzie umieścić hashtag licytacje kilometrowe Siedlce, po tym Was znajdziemy, i liczbę kilometrów, które dajecie do licytacji oraz ID z aplikacji Aktywne Miasta. To ID można sprawdzić sobie w menu aplikacji w lewym górnym rogu, takie trzy poziome kreseczki. I tam jak wejdziemy, będziemy mieli panel użytkownika. Po wejściu w panel użytkownika znajdziemy nasz indywidualny, unikalny numer. Potem sprawdzimy i zweryfikujemy, czy rzeczywiście trasa przebiegała zgodnie z założeniami gry, bo głównym założeniem gry jest to, że nie można wyjeżdżać poza teren miasta Siedlce. Jest to miejska gra rowerowa, wobec tego jeździmy tylko po mieście. Świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, świetna propozycja dla osób, które lubią jeździć indywidualnie, dlatego że tutaj wybieracie Państwo sami, ile chcecie przejechać, którymi ulicami, którędy oraz kiedy i jak długo będzie trwał Wasz udział w grze. Zachęcam bardzo serdecznie, jako nagrody są vouchery do Centrum Rowerowego w Siedlcach. Tygodniowe nagrody, czyli te z każdej z czterech części z czerwca, to wartość 400 zł do wykorzystania na dowolny zakup. Natomiast Każdego tygodnia będziemy sumowali kilometry uczestników, którzy będą powtarzali swój udział w każdym tygodniu i na koniec miesiąca wybierzemy uczestników, którzy łącznie przez 4 tygodnie przejechali najwięcej kilometrów w grze. Oczywiście będziemy brali pod uwagę kilometry zgłoszone jako te najwyższe, czyli po jednym wyniku opublikowanym przez danego uczestnika w danym tygodniu, dlatego że w tygodniu uczestnicy mogą powtarzać trasę tyle razy, ile chcą i tyle razy, ile chcą przelicytować innego uczestnika. Dlatego, że jest to licytacja, więc jeżeli po wejściu w hashtag licytacje kilometrowe Siedlce podejrzycie Państwo innych uczestników i zobaczycie, że przejechał ktoś więcej kilometrów, to można spróbować podbić tą stawkę, wyjść na rower jeszcze raz i spróbować przelicytować innych uczestników po to, żeby wygrać. Zachęcam do wspólnej zabawy, bo myślę, że dostarczy nam dużo wrażeń i emocji, a dla najmłodszych uczestników na pewno będą przewidziane jeszcze jakieś dodatkowe niespodzianki. Osoba, która przez cały miesiąc przejedzie najwięcej kilometrów, otrzyma nagrodę główną o wartości 800 zł, a będzie to również voucher, więc po zsumowaniu tych różnych wszystkich nagród, łącznie do zdobycia vouchery o wartości 2400 zł. Więc jest o co powalczyć, zachęcam serdecznie, a przede wszystkim do tego, żeby podorzucać jak najwięcej tych kilometrów do konkursu Rowerowa Stolica Polski.
3: A w takim razie w jakich imprezach rowerowych warto wziąć udział w czerwcu?
4: Na pewno warto rozważyć imprezy, które będą odbywały się w weekend. Już w piątek wieczorami o godzinie 20.30 będą startowały tak zwane night bikingi, czyli radosne, kolorowe, rozświetlone przejazdy przez miasto w ruchu zamkniętym, z obstawą policji i straży, więc będzie to przejazd bezpieczny. Natomiast w soboty wieczorami o godzinie 20.00 spod Urzędu Miasta będą ruszały przejazdy o nazwie Valmont rowerem na okrągło, ale przede wszystkim możliwość po raz kolejny przejechania po siedleckich ulicach i nabicia dodatkowych kilometrów. Te przejazdy to około 20 km. W każdą niedzielę czerwca będziemy spotykali się na rodzinnych rajdach rowerowych. Wszystkie będą rozpoczynały się o godzinie 15 i będzie można dołożyć do konkursu od 13 do 15 km. Zachęcam do udziału przynajmniej w tych imprezach weekendowych, dlatego że w ciągu tygodnia często nie mamy czasu, jest szkoła, jest praca, ale również i w tygodniu będzie możliwość dołożenia kilometrów, jeżeli ktoś chciałby robić to wspólnie, bo będziemy jeździli rano, tak zwana poranna pętla w Parku Miejskim Aleksandria i jeżeli ktoś ma czas przed pracą, przed szkołą, spotykamy się o godzinie 6 przy bramie wejściowej do parku od strony ulicy Wiszniewskiego i będziemy jeździć sobie w kółko po obwodzie, po obrzeżach parku, po wyznaczonej drodze dla rowerów, dlatego że cała pętla ma około 1 km i wystarczy zrobić kilka kółek rano przed porannymi naszymi codziennymi zajęciami, żeby również dołożyć te parę kilometrów. Wieczorami będą odbywały się również różnego rodzaju imprezy, które nazywamy podwieczorkami rowerowymi. Te podwieczorki będą się zaczynały około godziny 17 i będzie można na przykład w poniedziałki pojeździć po tak zwanych serwisówkach. Ta impreza pod nazwą Poniedziałkowe Serwisówki, tak możecie je znaleźć w internecie, to przejazdy o długości około 30-40 km. Spotykamy się zawsze przy rondzie Solidarności, który znajduje się przy ulicy Partyzantów i Kraszewskiego w Siedlcach i stamtąd będziemy wyjeżdżali na obrzeża miasta, na drogi tak zwane serwisowe nowo wybudowanej autostrady A2, czyli potocznie nazywanej Autostrady Wolności. Jest tam świetna nawierzchnia, świetne warunki do jeżdżenia, tam również można zdobywać kilometry. Jeżeli ktoś jeszcze nie jeździł, zachęcamy, żeby do nas dołączyć. Nie trzeba się zapisywać, udział jest bezpłatny, a będzie można poznać i wypróbować nowe trasy w okolicach Siedlec. We wtorki, w środy, w czwartki będziemy mieli dla Was zawsze jakąś propozycję podwieczorkową i tych propozycji jest na tyle dużo, że pozwólcie, że nie będę ich wymieniać, a zaproszę Was na specjalną stronę, która została przygotowana na potrzeby tegorocznej rywalizacji i konkursu. To jest strona rowerowe.siedlce.pl. Tam mamy zakładkę kalendarium. i w tej zakładce, klikając na dowolny dzień z czerwcową datą, znajdziecie spis wszystkich imprez, informacji o tym, o której godzinie się zaczynają, czy to w mieście, czy to poza miastem, bo w ramach konkursu możemy oczywiście też wyjeżdżać poza miastem, ale jak to czasami bywa, trochę raźniej w grupie, dlatego że nie zostawiamy się, jeżeli coś się komuś wydarzy, coś się stanie, popsuje się rower, to zostajemy, pomagamy, rozwiązujemy sytuację i oczywiście kręcimy razem. Dlatego zachęcam, żeby dołączać do różnych wspólnych imprez, przejazdów i wydarzeń, bo tylko ilość uczestników i ilość przejechanych przez nich kilometrów może dać nam wygraną. Strona rowerowe.siedlce.pl, tam są wszystkie informacje i jeszcze jedna bardzo ważna zakładka, którą warto odwiedzić na tej stronie, to zakładka nagrody. Dlatego, że w tym roku mamy ponad 1200 nagród, które czekają na Was i są do rozdania, między innymi konkurs Wymieniaj kilometry na nagrody, w którym można wygrać między innymi kominy, koszulki sportowe, torby rowerowe, plecaki rowerowe, czy chociażby vouchery będące biletami do nowego kina w Siedlcach. I te wszystkie nagrody czekają na Was już po pokonaniu pierwszych kilometrów. Kiedy zrobicie 200, 300, 500 kilometrów, zgłaszacie się z aplikacją Aktywne Miasta, którą poświadczacie przejechane dla miasta kilometry, zgłaszacie się na ulicę Prusa 6, tak jak mamy halę sportową i lodowisko Arms, i tam wymieniacie kilometry na nagrody, na dowolną wybraną przez siebie nagrodę. Oczywiście do momentu, kiedy nie zostaną wyczerpane, ale jest ich na tyle dużo, że wierzymy, że każdy coś wybierze dla siebie i uda mu się coś złapać. Natomiast warto jeszcze z jednego względu łapać kilometry, bo kilometry, które zbierzemy przez cały miesiąc, biorą udział w finałowej klasyfikacji, w której być może zajmiemy jedno z 6 nagradzanych miejsc. Oczywiście wśród tych, którzy przejadą najwięcej kilometrów. Dodatkowo 30 czerwca na zakończenie konkursu, podczas tak zwanego finałowego przejazdu po mieście, który będzie takim wspólnym świętem i podsumowaniem rowerowych zmagań w mieście, będzie losowanie nagród spośród uczestników tego ostatniego rajdu finałowego. Z tego co wiem, do wygrania 13 rowerów oraz pakiety różnych gadżetów od różnych siedleckich firm, które są w tym roku naszymi wspaniałymi sponsorami i przygotowali nam naprawdę dużo niespodzianek i dużo frajdy związanej z tym, że nasz trud włożony w zdobywanie kilometry będzie nagrodzony. Dlatego koniecznie zajrzyjcie na stronę rowerowe.siedlce.pl i tam naprawdę znajdziecie wszystkie szczegóły. Do zobaczenia na rowerach!
2: SK Siedlce.
3: Zmieniamy temat. Przez cały rok szkolny w Siedlcach realizowana była kampania profilaktyczna Widzę, rozmawiam, reaguję. Prowadzone w jej ramach działania zostały podsumowane tradycyjną konferencją.
5: Edyta Biarda, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach. Konferencja podsumowująca kampanię Widzę, rozmawiam, reaguję o zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież. To jest dla nas zawsze bardzo ważny moment, ponieważ każdego roku wykonujemy mnóstwo pracy. Ten rok nie był inny. Były spotkania warsztatowe z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Były 3 debaty, były listy do dorosłych, konkursy plastyczne i na scenkę teatralną. Także działo się naprawdę bardzo wiele. Zmieniła się nieco formuła naszych debat. Tak jak do tej pory, oczywiście nasi uczniowie przygotowują na zadany temat swoje wystąpienia i potem rozmawiamy o tym, ale postawiliśmy na bardziej taką wizualną też wersję, ponieważ w tym roku tematem był dialog międzypokoleniowy i szukaliśmy możliwości porozumienia między młodymi i dorosłymi. Wymyśliliśmy sobie taką stację i pociągi, doświadczenia odjeżdżające do przyszłości. Staraliśmy się znaleźć takie cechy, które będą dla nas atrakcyjne. Dorośli zostawiali takie cechy na kartach biletowych, które według nich przydają się w dorosłym życiu, a o których czasami młodzież zapomina. Natomiast młodzi pisali o tym, co sami chcieliby ze sobą zabrać w dorosłość. Możemy domyślać się, że są to cechy, które nie są zbyt łatwo dostrzegane w nas dorosłych. i rozkład jazdy wartości, który jest również na konferencji, to jest takie przypomnienie, żebyśmy wszyscy mieli przed oczami, czego oczekujemy. W walizce obok tego rozkładu znajdują się również pytania, które pojawiły się na debacie dorosłych. To są pytania zadawane przez młodzież. Debata dorosłych wyglądała w ten sposób, że na miejscach, które zajmowali pedagodzy, przedstawiciele różnych instytucji, znajdowały się w kopercie zamkniętej pytania po jednym na każde miejsce. Dla dorosłych było to zaskoczenie, ponieważ te pytania nie były wcześniej znane. Była reprezentacja młodzieży z dwóch szkół ponadpodstawowych i dorośli odpowiadali na te pytania. Młodzież oczywiście miała prawo głosu, mogła dopytywać, mogła za pomocą zielonych i czerwonych kartek manifestować, czy to już jest wyczerpująca odpowiedź, czy no, być może zbyt okrągłymi zdaniami o niektórych rzeczach opowiadamy. Były też takie momenty zaskoczenia. Na przykład, myślę, że i dla dorosłych, i dla młodzieży. Na pewno zadziwiło nas, kiedy młodzież powiedziała, że według nich dorośli przeżyli już tyle w swoim życiu, że nie popełniają błędów. Pamiętam, że wtedy zadałam takie pytanie, żeby wszyscy dorośli, którzy nie popełnili błędu, podnieśli zieloną kartkę do góry, a ci, którym zdarza się popełniać nadal błędy, czerwoną. I to było autentyczne zdumienie w oczach młodych ludzi, że cała sala podniosła czerwone kartki. Myślę, że to takie spotkania i też takie momenty zderzenia są bardzo ciekawe, bo też pomagają młodzieży spojrzeć na nas dorosłych inaczej i może to jest jakiś klucz do porozumienia. Na pewno jest potrzeba, marzenie o porozumieniu i to widać bardzo wyraźnie też z wystąpień, które pojawiały się w czasie tych debat. To jest zadziwiające, czasami zatrważające, kiedy pojawiają się dokładnie te same określenia w wypowiedziach uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Wydawało mi się, że po tylu latach, kiedy ta wiedza psychologiczna jest bardzo dostępna, kiedy my słyszymy o tym, jak nie wolno nam mówić do młodych, co to robi, jeżeli wypowiadamy takie, a nie inne słowa, jak wiele jest ciągle jeszcze tych samych sformułowań, jak wiele jest rzeczy, które robimy w sposób raniący. Na przykład mówienie o wyglądzie, ale w taki sposób, który dowala temu młodemu człowiekowi. W rodzaju masz kolczyki, wyglądasz jak świnia. Wyglądasz jak, nie będę kończyła, to chodzi o ubranie krótkiej spódnicy. Pytania, ty z pracy czy do pracy? Tak, i to są takie rzeczy, które no, bolą młodych ludzi i myślę, że każdego dorosłego, kto myśli logicznie i kto po prostu chciałby szukać jakiejś nici porozumienia. Liczę na to, że spojrzymy na siebie jak na człowieka. My na młodych, że to jest młody człowiek, a młodzi spojrzą na dorosłych, nie jak na ludzi, którzy mają do nich żal, pretensje, są czepliwi, tylko może na ludzi, którzy doświadczyli wiele i chcieliby uchronić. I być może te błędy dorosłych wynikają z faktu, że tak bardzo chcą uchronić, a nie do końca chcą się przyznawać do swoich błędów. Bo tak myślę sobie, z czego wynika fakt, że młodzi uważają, że dorośli nie popełniają błędów. A jeśli popatrzą się na nas i będziemy mówili o tym, ile razy my mieliśmy jakieś słabości, to może to jest droga.
6: Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka, Uniwersytet Warszawski.
7: Dziś o granicach będzie Pani opowiadała osobom, które uczestniczą w podsumowaniu tegorocznej kampanii profilaktycznej Widzę, Rozmawiam, Reaguję.
6: Tak, ponieważ to jest spotkanie w ramach szukania jak najskuteczniejszych sposobów oddziaływania na młodych ludzi. Tak powszechne jest dzisiaj wskazywanie, że mamy do czynienia z takim ogromnym pogarszaniem się kondycji psychicznej. Tak, to prawda, to pogorszenie dotyczy nie tylko dzieci, ale w ogóle nas wszystkich. Zadajemy sobie pytanie, z czego to wynika, jak oddziaływać na młodych ludzi, żeby mogli wzrastać w optymalny sposób, bezpiecznie, bez zagrożeń. No pewnie tak całkiem zrealizować takich zamierzeń to nikomu się nie uda. Życie zawsze się wiąże z pewnymi zagrożeniami. No ale prawdą jest, że dzisiaj wiemy, już i w oparciu o analizy działalności takiej praktycznej i w oparciu o liczne wyniki badań, naprawdę z laboratoriów na całym świecie, wiemy, że nie jest prawdą to, czego ciągle bronią niektórzy z nas, mianowicie przeświadczenie, że jak dziecko odpowiednio krótko przytrzymać, to ono wtedy nie sprawia żadnych kłopotów i wspaniale się rozwija. No wiem, że nie do końca tak jest. Uczymy dzieci takiego pozornego posłuszeństwa, czyli wtedy, kiedy jest ryzyko spotkania się z reprymendą i karą, to ewentualnie stosują się do wymagań. No to jeśli taka presja nie skutkowała, pojawiły się przeciwne zupełnie poglądy, to już bliżej końcówki XX wieku i naszych czasów. Mianowicie taka nadzieja, że może wychowanie bezstresowe jest tym, co pozwoli osiągać i w wychowaniu dzieci, i w życiu społecznym jak najlepsze rezultaty. Może ludzie wychowywani bez przymusu, bez strachu wyrosną na wspaniałe, otwarte, twórcze osoby. No, dzisiaj wiemy już, że nie bardzo te oczekiwania udało się zrealizować. Praktycy, psychologowie kliniczni mówią, że takie bezstresowe wychowanie to właściwie albo prowadzi do ukształtowania takiego naprawdę bachorka, chciałoby się powiedzieć, z którym nikt nie może wytrzymać, przeświadczonego, że cały świat jest do ich obsługi. Albo człowieka niepewnego siebie, znerwicowanego, wymagającego stałego kontaktu z psychologiem. No to zaczęto szukać jeszcze innego podłoża i to jest to, w co dzisiaj w oparciu o wyniki badań naprawdę wierzymy. Wydaje się, że to jest najrozsądniejsze podejście do wychowania.
7: Czyli taki złoty środek.
6: To można powiedzieć, że złoty środek. Odrzucamy nadmierną presję, ale Boże broń, nie ograniczamy, nie odrzucamy całości wymagań. Czyli nie zamieniamy życia rodzinnego w ten obóz przetrwania i rodzic nie ma funkcjonować jako kapo, ale nie ma też funkcjonować jako kumpel czy kumpelka swojego dziecka, no po to, żeby razem czerpać z tego życia tylko korzyści. Stawianie granic to wychowywanie z szacunkiem, z zachowaniem godności dziecka, ale też z zestawianiem bardzo precyzyjnie określonych norm i wymagań. Dziecko musi wiedzieć, co wolno, a czego nie wolno. Mało to, jak będzie wiedziało, jakie zasady, jakie reguły, czy w którym miejscu przebiegają granice między zachowaniem dopuszczalnym, a tym, którego nie wolno realizować. Jak będzie wiedziało, to wtedy naprawdę może się czuć bezpiecznie w społeczeństwie, bo wie, jak w nim funkcjonować, żeby radzić sobie z różnego rodzaju wymaganiami. O.
7: A czy z Pani doświadczeń wynika, że rodzice radzą sobie z tym stawianiem granic, czy niespecjalnie?
6: Nie, zdecydowanie nie. I u niektórych rodzin obserwujemy nawet nieświadome, ale jednak posługiwanie się przede wszystkim tą wizją kary, zagrożeniem karą, w przeświadczeniu, że strach spowoduje, że dziecko będzie się zachowywać tak, jak my chcemy. No a niestety, i z moich doświadczeń to wynika, że chyba coraz częściej mamy do czynienia z czymś, co przypomina wychowanie bezstresowe. To znaczy, rodzice no niby powtarzają jakieś wymagania wobec dziecka, ale brakuje im chęci, konsekwencji i wytrwałości w tym, żeby doprowadzać do realizacji tych wymagań. Mam czasami wrażenie, że rodzice się tak troszkę wymykają i próbują nie pełnić roli wychowawczej. Wydaje się, że jak będą ustępować dziecku, to nie będzie żadnych awantur, nie? I będą mogli w spokoju robić to, no czego przecież w dorosłym życiu nigdy nam nie brakuje jakichś rzeczy do zrobienia.
7: To może na zakończenie taką poradę, co powinni robić rodzice?
6: Powinni się zastanowić, co dla nich jest najważniejsze w wychowywaniu dziecka. Z jednej strony obserwować to, jakie właściwości, jakie cechy ma to dziecko, bo przecież możemy mieć trójkę dzieci i każde z nich może być naprawdę inne. A potem, jak już wiemy, jakie są indywidualne cechy naszego dziecka, także te związane z wiekiem, bo przecież człowiek się zmienia w trakcie rozwoju, to musimy się zastanowić, co dla nas jest najważniejsze. I w tych miejscach stawiać dziecku wyraźnie granice. No są na przykład dorośli, dla których najważniejsze jest to, żeby ich dziecko okazywało szacunek wszystkim innym dorosłym. No, mają prawo, rodzice mają prawo stawiać sobie jakieś cele w odniesieniu do swoich dzieci. Dla innego rodzica taką rzeczą bardzo wyraźną może być wychowanie dziecka, no nie, bardzo odważnego i bardzo śmiałego, bez takich oporów społecznych. No wtedy będą je uczyć kontaktu z innymi ludźmi w zupełnie inne sposoby.
8: Katarzyna Dobieńska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Kampania Widzę, Rozmawiam, Reaguję. To jest bardzo wartościowa rzecz. To jest spotkanie na każdym poziomie. Spotkanie realizatorów wraz z dziećmi, z młodzieżą, na warsztatach, podczas konkursów, podczas rozmów indywidualnych, które wiemy, że mają ogromne znaczenie dla dzieciaków. To jest również możliwość spotkania z rodzicami, chociażby w postaci miejskiej wywiadówki i powiedzenia, co nasze dzieci tak naprawdę myślą. Przełożenia trochę z języka młodzieżowy na nasz, z czym młodzież dzisiaj się boryka, jakie ma problemy, a co jest dla nich tak naprawdę bardzo ważne i na czym im mocno zależy. To jest też możliwość spotkania właśnie z dyrektorami, ale również z pracownikami placówek oświatowych, placówek pomocowych. Szereg specjalistów, którzy dzisiaj zasiedli na sali. Bo sam fakt, że sala jest wypełniona po brzegi, że tak naprawdę osoby, które teraz dochodzą i się spóźniają, to widzą, że będzie problem z tym, żeby siąść, pokazuje, że tematyka poruszana w ramach kampanii jest niezmiernie istotna, że dzisiejsze nasze współczesne dzieci bardzo potrzebują naszego wsparcia, ale takiego mądrego wsparcia, mądrego, towarzyszącego, pokazującego, jaki jest świat, co jest dobre, co jest złe, ale niekoniecznie przywództwa, które jest wskazującym tą odpowiednią, konkretną drogę. Stajemy tak naprawdę w obliczu bardzo dużej walki o tą naszą młodzież, o nasze dzieci, dlatego że nasz rywal w postaci mediów elektronicznych, social mediów, pokazuje zupełnie inny świat. Zacierane są tam bardzo wartości, z którymi my się utożsamiamy jako dorośli ludzie, jako ci, którzy chcą, żeby nasze dzieci wyrosły na mądrych, fajnych, radzących sobie w życiu dorosłych. Więc ten nasz przeciwnik jest silny. Stąd też my musimy, ale nie siłą, właśnie obecnością, byciem razem, delikatnością, granicami, konsekwencjami, być koło naszych dzieciaków po to, żeby one faktycznie miały ten dobry start w życiu.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. Uczelniane Kolegium Elektorów UWS zadecydowało w czwartek 11 czerwca o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora Uniwersytetu w Siedlcach. To pokłosie afery na uniwersytecie. Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym, zarzucano mu też m.in. mobbing. Z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie odwołania rektora zwrócił się do Kolegium Elektorów UWS minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Szef resortu 19 maja zawiesił profesora Minkinę na 30 dni, by w międzyczasie kolegium mogło zebrać się i zagłosować. Z przewodniczącą kolegium rozmawialiśmy tuż po głosowaniu.
9: Beata Walenciuk-Dejneka, przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Siedlcach. Uprawnionych do głosowania było 123 osoby. głosowaniu wzięło udział, czyli obecnych na auli, na posiedzeniu było 111 osób. Wydaliśmy, komisja skrutacyjna wydała 111 kart. Wszystkie głosy były ważne, oddane były poprawnie. Jeśli chodzi o wynik, to za odwołaniem profesora Minkiny z funkcji rektora głosowało 58 osób, przeciwko 46 i wstrzymujących się 7. To oznacza, że w tym przypadku, jeżeli jest bezwzględna liczba oddanych głosów, w tym wypadku bezwzględna większość to była 56, czyli 58 odwołany. Profesor Minkina został odwołany. W tej chwili uchwała o odwołaniu zgodnie z wnioskiem ministra nauki i szkolnictwa wyższego została podjęta. Taką uchwałę podpisałam i teraz to prześlemy do ministerstwa, a potem będziemy dopiero rozpatrywać, jak będzie wyglądała dalsza procedura. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli 11 czerwca. W tej chwili jest cały czas PO rektora, pan profesor Zbigniew Karczmarzyk i na razie tak będzie do czasu, kiedy będziemy podejmować kolejną procedurę.
3: Radości z odwołania rektora nie kryją sygnaliści w tej sprawie.
10: Dr Marcin Chrząścik, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Siedlcach. Dzisiaj Kolegium Elektorów podjęło decyzję, jedyną słuszną, którą mogło podjąć, ponieważ związaną z odwołaniem rektora. Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to dzisiaj rano, kiedy się obudziłem. Naprawdę nawet nie prowadziłem jakichś wielkich kalkulacji, ale sceptycznie podszedłem, ponieważ znałem procesy wcześniej wyboru elektorów, ale mimo wszystko, tak jak to nieraz wspominałem, wierzyłem w przyzwoitość. W większości z nich jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
11: Profesor Barbara Biesiada-Drzazga. Powiem tak, jest to ogromne święto dla Uniwersytetu. Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które wybrały dobro Uniwersytetu, a nie, powiem wprost, a nie własne korzyści. Cieszę się, mam nadzieję, że zacznie się nowy rozdział. Cieszę się, że nasza walka nie poszła na marne, że pewne osoby przekonały się. Myślę, szanowni państwo, że to jest pierwszy etap dla pana Minkiny. Są złożone dochodzenia w prokuraturze i myślę, że odwołanie pana, w cudzysłowie, rektora, to będzie tylko pierwszy krok w karierze rektora, który do podniesienia odpowiedzialności. Jeszcze chcę powiedzieć, że pan Minkina chciał wejść do historii Uniwersytetu. Myślę, że wszedł, ale nikt, przynajmniej z moich znajomych, nie chciałby do takiej historii wejść. Dziękuję pięknie.
2: SK Siedlce.
3: Zmieniamy temat. Ze mną w studiu Radia SK babcia Szymona Kowalczyka, jak również sam Szymon, 5-letni chłopczyk chory na dystrofię mięśniową Duchenna. Babcia Szymona opowie nam za chwilę więcej o tym, jak to się stało, że zaopiekowała się chłopcem, o jego chorobie i zbiórce na jego rzecz.
12: No, dzień dobry, Agata Kozubaj, zamieszkała w Kotuniu, wychowująca Szymona Kowalczyka, który też mieszka w Kotuniu razem z nami. Szymon ma obecnie 5 lat. Jesteśmy rodziną zastępczą dla niego od sierpnia 2024, natomiast wcześniej też byliśmy rodziną zastępczą dla jego matki, którą wychowywaliśmy od urodzenia. No, osiągnęła wiek 18 lat, ale ona nie wyprowadziła się od nas, była u nas, Szymon się urodził u nas. No i później mamusia się wyprowadziła. Sytuacja była troszeczkę, no może nie ciekawa, i Szymuś przez sąd został przyznany nam w sierpniu 24 i automatycznie od tego okresu jesteśmy rodziną zastępczą i obecnie opiekujemy się Szymonem. Wychowujemy go razem z mężem Stanisławem. No a Szymon właśnie jest chory na dystrofię mięśniową Duchenna. Ta choroba po prostu jest to chorobą śmiertelną. U nas w Polsce jest chorobą nieuleczalną, więc szukamy, że tak powiem, pomocy za granicą, żeby otrzymać terapię genową, żeby można było go leczyć, właśnie żeby dostał terapię genową. No i potrzebny nam jest w tym momencie, mamy wycenę 16,5 miliona złotych.
13: Jak to w ogóle, jak się okazało, że on jest chory? Kiedy to zostało zdiagnozowane?
12: To znaczy choroba u Szymona została zdiagnozowana, jak miał rok i 6 miesięcy. Wtedy automatycznie zaczynał słabo przybierać na wadze. No i jako dziecko zaczynał później siadać, wstawać, więc to takie było troszeczkę niepokojące. No i żeśmy dostali skierowanie właśnie od lekarz-pediatry do szpitala, że w celu przebadania. No i właśnie potwierdziło się badania, że jest to choroba genetyczna, dlatego że może tak dosyć szybko została potwierdzona ta choroba genetyczna, bo w rodzinie Szymona jego wujek też był chory na tą dystrofię mięśniową Duchenne'a, który no, w bardzo młodym wieku, też w wieku 16 lat, zmarł na tą chorobę. No i dlatego też między innymi tak, no, była szybka diagnoza tej choroby. No wiadomo, ta choroba no, zabiera władzę i siłę w mięśniach, a objawia to się, że są problemy z chodzeniem, ze wstawaniem, z siadaniem. Szymon obecnie no, jest w miarę w dobrej jeszcze formie fizycznej, bo jeździmy systematycznie na rehabilitację. Rehabilitacja jest 4 razy w tygodniu. No tylko wiadomo, choroba jest chorobą postępującą, zabierającą. To jest choroba cicha. To nie jest, że staje się to szybko, że widać tą chorobę. Ta choroba zabiera władzę właśnie w tych mięśniach. No i objawia się tak powoli, a wiadomo, że jest to choroba mięśni, a nasz organizm jest budowany cały z mięśni, więc to jest we wszystkim, wszystkim. No właśnie jest nawet i problemy z mówieniem, no ze wszystkim.
13: Co z leczeniem?
12: Z leczeniem, tak, żeśmy właśnie dostali, no dostaliśmy wycenę. Wycenę, ile automatycznie by ta terapia w Dubaju kosztowała. No, przedstawiliśmy ją fundacji, no i żeśmy dostali bardzo, bardzo ogromną kwotę, którą musimy zebrać, żeby Szymon mógł być poddany tej terapii genowej, 16,5 miliona.
13: Zbiórka jest prowadzona na Się Pomaga.
12: Tak, zbiórka jest prowadzona w fundacji Się Pomaga. Próbujemy już różnych kiermaszy. Cieszymy się, że jest tego, że już po prostu coś, że tak powiem, zaczyna się dziać.
13: A jest na przykład jakaś grupa z licytacjami, bo wiem, że też takie są.
12: Tak, tak, mamy już utworzoną grupę, właśnie bardzo ładnie ruszyły licytacje. No i przede wszystkim właśnie takie pierwsze pieniążki, które zaczęły wpływać, to były, są pieniążki z licytacji. No, były pierwsze kiermasze, w które zaangażowały się nasze panie z kół gospodyń wiejskich. Nie były one prowadzone tylko na terenie naszej gminy Kotuń, ale nawet były w parafii Niwiski też prowadzone.
13: Jak państwo sobie w ogóle radzą z opieką nad dzieckiem? Bo też na pewno dużo czasu poświęcacie właśnie na rehabilitację, na te w ogóle wizyty lekarskie same.
12: Tak, to znaczy bardzo dużo poświęcamy czasu. 4 razy w tygodniu jeździmy na rehabilitację. No i jest to rehabilitacja prywatna. No wiadomo, koszt też jest no, dosyć duży. No i jeszcze, jeżeli mamy taką możliwość, jeździmy nie tylko prywatnie, ale jeździmy jeszcze i z Narodowego Funduszu. No wiadomo, jest to rehabilitacja dziecięca, to znaczy jest prowadzona albo na ulicy Mylnej w Sielcach, a jak nie, to na Bemach właśnie jeździmy. No i jeszcze nie dość, że jeździmy właśnie na tą rehabilitację fizyczną taką jego, to jeszcze...
14: Ja tego!
12: No proszę mów.
13: Bardzo chcę powiedzieć coś do mikrofonu.
12: No co powiesz? Powiedz, jak się nazywasz?
14: Miałem.
12: Szymon.
14: Miałem.
12: Szymon, a na nazwisko? Ko?
14: Danzyk.
12: Kowalczyk właśnie. To znaczy my jeszcze jeździmy dodatkowo do logopedy. Bo Szymon jak był małym dzieckiem, Szymon mówił, natomiast przez sytuację jego, jaką przeszedł, przez stres, Szymonek przestał mówić. No i teraz, no że tak powiem, już mówi, no nie mówi jeszcze płynnie i ten, dlatego musimy na okrągło być pod stałą opieką logopedy.
13: Myślę, że jeżeli chodzi o to leczenie dystrofii mięśniowej, to w przypadku Szymona może ono dobrze podziałać, bo jeszcze jest w młodym wieku.
12: Tak, Szymon, no teraz ma dopiero 5 lat. On jeszcze jest w bardzo, że tak powiem, dobrej kondycji i on się porusza, nie ma, no ma problemy z poruszaniem, ale jeszcze w miarę sprawnie się porusza, chodzi sam, daje radę, no i to jest właśnie no dużym takim też, że u Szymka jeszcze nie zostały jakieś mięśnie, które już nie da się ich odbudować. Jeszcze u Szymka w miarę działają wszystkie mięśnie, są w miarę sprawne. Także to też będzie no, dużym krokiem w tym, że będzie jeszcze no, łatwiej go uratować.
13: Jak można Państwa wspierać, oprócz tego, że poprzez zbiórkę na się pomaga, bo to myślę, że każdy znajdzie.
12: Tak, to znaczy przez zbiórkę, no nawet, że tak powiem, osoby potrzebne nam są do zbiórek, żeby nawet osoby były chętne, żeby się zaangażowały nawet w zbiórkę jako wolontariusze. No i po prostu szukamy wszędzie. Chodzę po włodarzach miast i proszę o pomoc, że jeżeli gdzieś by była jakaś możliwość nawet stania z puszką, czy nawet zrobienia jakiegoś kiermaszu dla Szymona, no po prostu wszędzie staram się, żeby po prostu zebrać dla nas no, nieosiągalną kwotę, te 16,5 miliona, tym bardziej, że ja jestem na urlopie wychowawczym, więc nie mam żadnych świadczeń z tego tytułu. Mąż jest na rencie zdrowotnej, ta renta też jest bardzo no, niewielka. No i jesteśmy jako rodzina zastępcza, dostajemy tylko pieniążki właśnie na Szymona. Bardzo, bardzo, ale to bardzo proszę, nawet może wprost nie proszę, ale błagam o to, żeby wspomóc nas właśnie, żeby udało nam się zebrać tą ogromną kwotę pieniędzy, jaką mamy do zebrania. No Szymon jest w fundacji właśnie, się pomaga i bardzo proszę, no wprost błagam i zachęcam do wpłat, żeby nam się udało. No bo najważniejsze dla nas jest, żeby Szymona poddać terapii genowej, no żeby mógł żyć, bo jedno dziecko z Szymona rodziny zostało, to znaczy odeszło bardzo szybko w wieku 16 lat, więc po prostu Szymona musimy ratować, żeby Szymon mógł z nami być i cieszyć się zdrowiem. Także bardzo, bardzo proszę, wprost błagam o każdą złotówkę przekazaną na jego leczenie.
13: Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że się uda zebrać tą ogromną kwotę.
12: Tak, ja też wierzę. Mam naprawdę taką, to znaczy nadzieję, że damy radę pokonać tą ogromną kwotę, że będą dobrzy ludzie o dobrym sercu i nam w tym pomogą, żeby uratować go.
2: SK Siedlce.
13: Ze mną Ewelina Raczyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, która opowie nam o ubiegłorocznych statystykach czytelnictwa w naszym mieście.
15: Dzień dobry, witam Panią i wszystkich słuchaczy Radia SK bardzo serdecznie. Mamy już w zasadzie wszystkie informacje na temat tego, co się działo w ubiegłym roku. Sprawy statystyczne są nam bardzo bliskie. Mogę Państwu przekazać taką ciekawostkę, że zbiory biblioteczne liczą na koniec 2025 roku u nas niespełna 300 tysięcy jednostek inwentarzowych. Nasz księgozbiór liczy prawie 280 tysięcy woluminów książek. Mamy zbiory specjalne, to jest prawie 17 tysięcy. Wzbogaciliśmy się o prawie 11 tysięcy woluminów, z czego prawie 10 tysięcy zakupiliśmy książek. To jest o 3400, dokładnie 21 więcej książek niż w roku 2024. Pozyskaliśmy prawie 108 tysięcy na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sami przeznaczyliśmy też bardzo dużo środków, bo około 200 tysięcy na zakup nowości. I z tych pieniędzy zakupiliśmy 6 tysięcy, dokładnie 9 nowości wydawniczych. To jest z naszych środków, a 3833 tak zwane sztuki zamówiliśmy z tych pieniędzy pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 21-25. Więc to myślę, że są takie informacje ważne, które no, należy podkreślić, że każdego roku przeznaczamy bardzo dużo środków finansowych na zakup nowości, pozyskujemy też te środki na zakup nowości, korzystamy z tego, dlatego że no, czytelnicy bardzo lubią po prostu nowe książki. My to oczywiście rozumiemy i staramy się spełniać te prośby i te oczekiwania.
13: Czy można powiedzieć, jakie książki cieszyły się największym powodzeniem w 2025 roku?
15: No tak, no struktura wypożyczania zbiorów na zewnątrz, zainteresowanie literaturą, to jednak od lat króluje beletrystyka. W dalszej kolejności są to wydawnictwa naukowe, poradniki. Niemniej jednak beletrystyka jest no, królową tutaj wśród zainteresowania czytelników.
13: A jak w ogóle z liczbą czytelników? Jak ona się zmieniła w porównaniu z poprzednimi latami?
15: Liczba czytelników szczęśliwie wzrasta. Jest taka metodologia, że od początku każdego roku, tak jakby zapisujemy, robimy te statystyki od nowa, zapisujemy czytelników, liczymy ich od nowa.
13: No właśnie warto podkreślić, że tutaj jest cały katalog różnych statystyk. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że to aż tyle tych statystyk biblioteka prowadzi.
15: Tak, prowadzimy bardzo skrupulatne statystyki. To jest dla nas bardzo ważne. W zeszłym roku czytelników było około 11 tysięcy. To jest 14,4 tak jakby czytelnika na 100 mieszkańców. Prawda? One są, te statystyki są bardzo skrupulatne, bardzo takie szczegółowe. Mogę na przykład powiedzieć, że wypożyczyliśmy 272 809 jednostek inwentarzowych zbiorów bibliotecznych na zewnątrz. Prawda? Więc to wszystko, to co się dzieje, korzystamy z mechanizmów bibliotecznych, z programu bibliotecznego, więc każdy ruch, każda wizyta czytelnika, każdy ruch bibliotekarza jest skrupulatnie zliczany. Stąd też potrafimy każdego miesiąca wyciągnąć dane i obserwować, jak się mają te sytuacje statystyczne, na przykład w porównaniu do takiego samego miesiąca roku ubiegłego. No i cały czas na bieżąco to analizujemy. To też myślę, że czytelnicy, w ogóle mieszkańcy na przykład miasta, może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że jednak biblioteka jest w jakimś sensie podobna do korporacji.
13: Na pewno do urzędu.
15: No tak, tak, oczywiście. No, jeżeli chodzi o dokumentację, to też zajmuje to nam bardzo dużo miejsca i formalności wszelkie związane z pracą bibliotekarzy i w ogóle funkcjonowania biblioteki. Myślę, że można do małego urzędu porównać.
13: To jest jednak fascynujące, że z każdym rokiem ta liczba czytelników rośnie. W Siedlcach w ogóle wydaje mi się, że jest bardzo dużo osób czytających książki.
15: Tak, zauważamy to na co dzień. Biblioteka nigdy nie stoi pusta, bo nawet gdy budynek główny w poniedziałki jest no, nieczynny ze względów takich formalnych, to gro osób przychodzi i w ogóle jest zdziwionych, że jak to w poniedziałki wy nie pracujecie. W poniedziałki pracują filie biblioteczne, a w pozostałe dni od wtorku do na przykład soboty w budynku głównym, no naprawdę nie ma nawet 10 minut takiego luzu, chyba że jest zamknięta biblioteka na siłę, bo na przykład się szkolimy. albo w danym dziale jest tak zwane skontrum. Nie ma sytuacji, żeby ludzi nie było. Nie świecimy pustkami. Naprawdę kilka razy do roku w ubiegłych latach wymienialiśmy klamki do drzwi, bo po prostu były prawie że wyrwane. To tak się dzieje.
13: Też warto podkreślić, że znajdujemy się w specjalnym miejscu. No właśnie, może o tym miejscu powiedzmy więcej, bo myślę, że już ludzie nie pamiętają, że ono w ogóle jest dostępne w miejscu.
15: A no właśnie, jesteśmy w kabinie akustycznej. To jest takie miejsce, które jest przeznaczone do tak zwanej cichej pracy. To jest miejsce też idealne właśnie, żeby na przykład nagrywać podcast albo właśnie taką rozmowę do radia. To jest miejsce przeznaczone dla 4 osób z oddzielnym doświetleniem i z oddzielną wentylacją. Jest to pomieszczenie wyciszone, które pozwala na to, żeby się skupić. Można o dowolnej porze, no oczywiście w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej, skorzystać z tego pomieszczenia zupełnie bezpłatnie. Przeznaczone ono jest dla osób, które potrzebują takiej pracy w ciszy, potrzebują skupienia czasowego lub w ogóle na co dzień, ponieważ na przykład doświadczają takiej nadaktywności, są przebodźcowani, potrzebują wyciszenia i to jest właśnie takie miejsce stworzone w naszej bibliotece dla takich osób. Tutaj często korzystają uczniowie z tego miejsca, nauczyciele prowadzą

0: ale jest to miejsce, myślę, że bardzo ciekawe. Wiem, że już w naszym Siedleckim Uniwersytecie też pojawiła się taka kabina akustyczna. Jest to rzecz, którą bardzo serdecznie polecam w zasadzie wszystkim instytucjom, a zwłaszcza myślę szkołom. Tam w szkołach by się przydały takie kabiny.
1: Jeśli już mówimy o miejscach, to warto powiedzieć, że w Siedlcach powstanie nowe miejsce, miejsce spotkań, nad którym swoją pieczę będzie sprawowała biblioteka, ponieważ ono powstanie w ramach jednej z filii.
0: Tak. Przed nami duże wyzwanie, miejsce spotkań, miejsce aktywności mieszkańców naszego miasta, mieszkańców może bardziej osiedla, czy też tamtej części miasta, tej południowej, bo mówimy o ulicy Dreschera, mówimy o przeniesieniu tak jakby nowej lokalizacji filii bibliotecznej numer 1. Tam już mamy to zapewnione, że będziemy organizować po prostu wszelakie aktywności, które tak naprawdę w tej chwili spotykane są bardzo często w bibliotekach w Polsce i na świecie. Więc dla nas jest to wyzwanie, ale też naturalna kolej rzeczy, żeby oprócz tego, co robimy w ramach ustawy o bibliotekach, czyli gromadzimy, udostępniamy, ale też mamy za zadanie prowadzić tą działalność kulturalną i na tyle, na ile biblioteka może to zorganizować, to właśnie mamy taki zamiar to robić i integrować ludzi i dawać im możliwość spędzenia wspólnego czasu, może rozwijania swoich zainteresowań. Będzie to miejsce dla wszystkich. Chociaż nie wszyscy tam się pomieszczą, ale będziemy starali się urozmaicać ofertę, czyli od przedszkola po seniora.
1: Kiedy to miejsce w ogóle powstanie? Bo z tego, co słyszałam, to ten budynek musi być najpierw dostosowany, wyremontowany, więc pewnie to trochę potrwa.
0: Wszystkie plany mają się, jakby realizacja tych wszystkich planów ma się zakończyć w bieżącym roku, czyli w 2026. Prace nabierają tempa, są kompletowane dokumentacje, są przyznane środki finansowe. Naprawdę jesteśmy w bardzo dobrym punkcie w tej chwili, żeby myśleć o tym już jako o zrealizowanej praktycznie inwestycji, chociaż lokal faktycznie wymaga poważnego remontu, wymaga dostosowania tej przestrzeni do funkcjonowania obiektu takiego publicznego, do biblioteki. Są to wielokrotnie różne takie niuanse, których może Państwo nie widzicie na co dzień, ale dla nas ważne jest też, żeby wyeksponować część magazynową, ważne jest, żeby były miejsca do pracy przy komputerze, ważne jest, żeby był wolny dostęp do księgozbioru, no i ważne jest też, żeby było miejsce właśnie na prowadzenie tych zajęć, żeby czytelnicy, użytkownicy, nasi goście czuli się komfortowo, no i oczywiście, żeby też pracownicy mieli godne i miłe warunki do pracy, więc to naprawdę wymaga wielu działań, ale jesteśmy już naprawdę w takim doskonałym miejscu, bo jeszcze kilka lat temu myślałam, że to będzie tylko marzenie, a teraz już jest realizacja.
1: A trzeba też powiedzieć, że niedawno została wyremontowana i oddana do użytku filia numer 2.
0: W 2025 roku zrealizowaliśmy projekt z budżetu obywatelskiego pod tytułem Nowe oblicze filii bibliotecznej numer 2. To jest nasza największa filia, ta dwójka na ulicy Kaszubskiej 1 i została ona też w ramach tych środków z budżetu obywatelskiego wyremontowana na tyle, żeby pomieścić bardzo liczny, bo 40-tysięczny księgozbiór. Zostały zakupione nowe meble biblioteczne, one zostały zaprojektowane i zbudowane specjalnie dla nas, więc to nie są jakieś tam gotowe elementy kupione w sklepie. Musi być odpowiednia nośność tych mebli, konstrukcja, żeby utrzymała ten ciężki księgozbiór. Została powiększona toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Został zrobiony też system przyzywowy w tej toalecie. Musiało to być wszystko dobrze zgrane, ponieważ jako to jest nasza jedyna filia z podjazdem dla osób na wózkach czy z wózkiem i te zmiany były konieczne po prostu, żeby tą

0: toalety wyremontować. No, wyremontowaliśmy też pomieszczenie socjalne. Jest nowa lada dla pani bibliotekarek. Jest bardzo ładnie, zostało to wszystko pomyślane i zaprojektowane tak, żeby też wykorzystać tą przestrzeń maksymalnie, czyli od podłogi do sufitu i tak ustawić te meble, żeby też wykorzystać i tą pryzmę światła dziennego, zrobić porządne oświetlenie też tego księgozbioru, żeby czytelnicy mogli sobie sami tą książkę wypatrzeć, no i wybrać, no bo tam jest oczywiście wolny dostęp. Myślę, że na ogromny plus ta zmiana. Nie ukrywam też, że biblioteka ze środków własnych dołożyła 70 tysięcy do tego remontu, więc koszt jest no, zdecydowanie więcej, ponad 250 z budżetu obywatelskiego, ale myślę, że warto, jest to przestrzeń publiczna, jest to przykład, myślę, że bardzo dobrego wykorzystania środków z budżetu obywatelskiego dla mieszkańców i będzie ta nowe oblicze służyło bardzo, bardzo długo, bo remontu w tej chwili nie było 30 lat. Korzystając z okazji, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia SK do obserwowania naszych bibliotecznych mediów społecznościowych, do obserwowania naszej strony internetowej, do pozyskiwania informacji, co się u nas dzieje, do zaciekawienia się tym, co robimy na co dzień. Oczywiście do odwiedzin, bo nie ma korzystania z biblioteki tak po prostu bez odwiedzin. My uwielbiamy czytelników widzieć się z nimi, rozmawiać, czuć ich na co dzień po prostu, więc bardzo serdecznie też zapraszam do wszystkich 5 filii na terenie miasta oraz do Biblioteki Głównej. Będzie nam bardzo miło gościć wszystkich na spotkaniach autorskich, na warsztatach, na zajęciach dla dzieci i młodzieży lub też wchodzić we współpracę, bo to jest naszą pasją po prostu, żeby dla każdego znaleźć jakieś miejsce, czas i możliwości, żeby tą biblioteką potrząsnąć po prostu i wycisnąć z niej jak najwięcej. Zapraszam serdecznie.
1: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek, czas na magazyn lokalny. Siedlecki węzeł kolejowy to tytuł najnowszej wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach. Powstała w związku z obchodami kilku różnych jubileuszy.
3: Grzegorz Welik, dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach. Wystawa Siedlecki węzeł kolejowy to ukłon w stronę kolejowej historii Siedlec. Jak sama nazwa wskazuje, Siedlce były i są ważnym węzłem kolejowym na kolejowej mapie Polski. Niegdyś były jeszcze ważniejszym niż obecnie. Kilka linii kolejowych tutaj się rozgałęziało. Jest okazja, żeby to przypomnieć czy uczcić, bo mamy 160 lat od pierwszych pociągów, które ruszyły ze stacji w Siedlcach, no właściwie i do Siedlec, czyli z warszawskiej Pragi w stronę Terespola, więc 1866 rok to była ta data, kiedy w ciągu zaledwie 2 lat wybudowano linię kolejową warszawsko-terespolską. Mamy w tym roku stulecie polskich kolei państwowych, rok kolei, to już ogólnopolskie obchody. Mieliśmy niedawno 200-lecie wyruszenia pierwszego to osobowego pociągu w Anglii, więc nagromadzenie tych rocznic kolejowych sprawiło, że zdecydowaliśmy się uczcić Międzynarodowy Dzień Archiwów właśnie otwarciem takiej wystawy. Przy okazji, jako że mamy te rocznice kolejowe w Polsce, archiwa państwowe, wszystkie archiwa państwowe rozpoczynają też akcję Pamięć Kolejowych Pokoleń, która polega na tym, że proponujemy, aby oddawać do archiwów państwowych na swoim terenie dokumenty związane z koleją, z pracownikami kolei, ale także różne inne świadectwa, zdjęcia, rozkłady jazdy, nawet bilety dawne. To już jest pewien rarytas, bo przecież już tak nie wyglądają jak jeszcze 20, 30 czy 50 lat temu. A co mówić o takich, które były 100 czy 150 lat temu, bo przecież koleje państwowe funkcjonowały na ziemiach polskich też dawniej niż 1866 rok, między innymi kolej warszawsko-wiedeńska. Więc nasza wystawa, co prawda jest jakby regionalna, dotyczy Siedleckiego węzła kolejowego, tyle że ten węzeł sięgał dosyć daleko w różnych okresach historii, a więc mamy tu tablicę pokazujące materiały dotyczące budowy kolei, jak na obecne czasy, w błyskawicznym tempie przy pomocy taczek, wozów udało się to zrobić, łopat. No i później kolejne jakby aspekty powstawania tego węzła, czyli budowę kolei Terespolskiej, kolei Małkińskiej, kolei Wołogoje. Później ten węzeł się rozbudowywał, bo to w kierunku Łukowa, Dęblina. Powstawały jego odnogi, także można obejrzeć liczne zdjęcia dotyczące obiektów kolejowych, szczególnie w Siedlcach, czyli kolejnych dworców kolejowych, zarówno w ich rozkwicie, czyli po wybudowaniu, ale także w ich upadku, bo dworzec kolejowy został zniszczony w czasie I wojny światowej, potem w czasie II wojny światowej, więc zarówno te zdjęcia, jak i te, jak wyglądały te dworce po odbudowie, po budowie. Także materiały, które pokazują inne rzeczy niż same obiekty, czyli dokumenty, dokumentację techniczną, czyli ludzi związanych z koleją, czyli także różnego rodzaju aspekty życia kolejowego, bo przecież to nie była tylko stricte podróż, także punktu A do punktu B, ale także życie kulturalne, życie wojskowe, zawodowe, pozazawodowe kolejarzy, którzy stanowili w różnych okresach czasu od 10 do 15% ludności miasta, więc naprawdę znaczącą grupę zawodową, dobrze opłacaną, szanowaną, więc liczono się wtedy z kolejarzami, którzy mieli swoje kluby, mieli swoje szkoły, mieli swoje orkiestry, więc byli obecni ci umundurowani ludzie. Także pokazujemy te newralgiczne jakby takie daty dla historii Polski, czyli pierwszą wojnę światową, udział kolejarzy, wojnę polsko-bolszewicką, kiedy Siedlce stały się no, takim węzłem kolejowym obsługującym wojsko w promieniu kilkuset kilometrów, więc to była naprawdę bardzo istotna, taki istotny awans Siedlec w czasie, kiedy to praktycznie tylko koleją transportowano wojsko, no oprócz oczywiście transportu pieszego czy konnego. Więc tutaj także przedstawiamy właśnie ewolucję siedleckich dworców, a to wszystko dzięki czasem nawet długoletniej pracy zbieraczy, kolekcjonerów, jako że na wystawie prezentujemy materiały nie tylko ze zasobów Archiwum Państwowego w Siedlcach. My gromadzimy głównie dokumentację, natomiast większość fotografii, głównie pocztówek, pochodzi ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów, z którymi współpracujemy. To wszystko zostało opracowane przez fachowca, który od lat zajmuje się naukowo dziejami transportu kolejowego, czyli doktora Rafała Dmowskiego z Uniwersytetu w Siedlcach, na co dzień dyrektora Archiwum Uniwersyteckiego, który opracował scenariusz tej wystawy wraz z Adamem Krzeskim, znanym siedleckim kolekcjonerem. Wybrali materiały, które zamieszczamy na wystawie spośród, no jak sam twierdził dr Dmowski, spośród tysięcy materiałów, no mogliśmy pokazać zaledwie niewielką część, ale jest to chyba wybór dobry. Także mamy wystawę w tym roku kolejowym, można ją oglądać do końca listopada, aczkolwiek wystawa jest też możliwa do wypożyczenia bezpłatnego, tak jak wszystkie wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach, mamy już ich kilkanaście, jeśli nie więcej, które zresztą wędrują po całym regionie, są wypożyczane do instytucji kultury, do szkół, także jeśli ktoś będzie chciał i tę wystawę, to służymy także ewentualnie jakby prawami autorskimi w tym sensie, że można wziąć ją na stałe, czyli sobie po prostu wydrukować na materiale, jaki komuś będzie pasowało. U nas jest we wnętrzach, ale przecież na materiale trwałym poza wnętrzami. Wiem, że Prochownia w Terespolu, to muzeum dosyć znane, jest już zainteresowane właśnie tą naszą wystawą. No liczymy też, że w przyszłości uda się wydrukować, opracować wydawnictwo, może nie tyle powystawowe, co znacznie szersze niż te materiały na wystawie, bo materiałów jest znacznie więcej, a ci, którzy no, nie mają możliwości pofatygować się do Archiwum Państwowego w Siedlcach, mogą tę wystawę obejrzeć na naszej stronie internetowej w wersji elektronicznej.
4: Dr Rafał Dmowski, dyrektor Archiwum Uniwersytetu w Siedlcach.
2: Co można zobaczyć na poszczególnych planszach na tej wystawie?
4: Wystawa składa się z 16 plansz. Na 13 ukazano chronologicznie poszczególne etapy powstawania linii kolejowych w Siedlcach, poczynając od kolei warszawsko-terespolskiej, później Siedlce Małkinia, Siedlce Bałagoje, następnie udział kolejarzy we wszystkich ważnych wydarzeniach historycznych, poczynając od roku 1905, rewolucji 1905 roku, następnie I wojna światowa, odzyskanie niepodległości w roku 1918, wojna polsko-bolszewicka i okres międzywojenny ze szczególnym zaznaczeniem działań kolejarzy i ich rodzin dla miasta, bo kolejarze w pewnym momencie wraz z rodzinami stanowili około 15% mieszkańców miasta, czyli znaczną liczbę. Po latach ta liczba się coraz bardziej zwiększała, część odchodziła na emeryturę, przychodzili nowi. W pewnym momencie w roku 1939 pojawiło się hasło, że Siedlce to miasto kolejarzy wojskowych i emerytów, lub jak wojskowi mówili, wojskowych kolejarzy i emerytów. Natomiast tych kolejarzy było w Siedlcach naprawdę dużo. I Siedlecki Węzeł Kolejowy był co najmniej do roku 1945, do końca II wojny światowej, jednym z najważniejszych węzłów w Polsce, z tego względu, że tędy szły transporty, w zależności od tego, która armia w którą stronę atakowała, albo na wschód, albo na zachód. Natomiast większość transportu wojskowego to były transporty kolejowe. Był to najszybszy, najbardziej efektywny sposób przewiezienia sprzętu wojskowego. Co więcej, mamy pokazaną działalność kolejowego przysposobienia wojskowego, czyli jednej z zapomnianych dziś, a bardzo znaczących i ważnych organizacji paramilitarnych w okresie międzywojennym. Mamy tablicę przedstawiającą działalność Kolejowej Straży Pożarnej, na bazie której powstała jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 2 przy obecnej ulicy Składowej. Mamy zasygnalizowane najważniejsze wydarzenia związane z koleją z czasów II wojny światowej, czyli walki we wrześniu 1939 roku. Zajęcie Siedlec nie tylko przez armię niemiecką, ale później na krótko przez armię radziecką, gdzie zachowały się meldunki radzieckie, ile to sprzętu kolejowego z Siedlec zostało, jak to pięknie nazwane, ewakuowanego, czyli mówiąc krótko, ukradzionego do ZSRR. Mamy zasygnalizowaną działalność siedleckich kolejarzy podczas akcji ratowania dzieci Zamojszczyzny, działalność konspiracji kolejowej, jednej z największych w Polsce, bo w Siedlcach właśnie działał 6 rejon kolejowy Podlasie. Organizacja konspiracyjna bardzo mało znana, bardzo mało rozpoznana i dalej czekająca na odkrycie. Mamy również 3 ostatnie tablice. Uważam, że dla większości siedlczan najważniejsze to tablice, na których przedstawiono siedleckie dworce kolejowe od pierwszego wybudowanego w roku 1866 do drugiego i kolejnych, drugiego z 1906, ze szczegółowymi planami, z ustaleniem architektów, z pokazaniem, jak on w rzeczywistości wyglądał, jakie były jego rozmiary, no i dworce powojenne ze wskazaniem na obecny, który jest delikatnie stylizowany na tenże z 1906 roku.
2: Tutaj dyrektor podkreślał, że wystawa pewnie by nie powstała, gdyby nie współpraca rodzin kolejarzy, którzy przekazali też wiele swoich pamiątek.
4: Bazując na dokumentacji zgromadzonej w muzeach czy archiwach, można pokazać tylko część historii, którą opowiadamy na wystawie. Tutaj ogromna ilość dokumentów czy zdjęć pochodzi z zbiorów prywatnych kolekcjonerów. I tutaj mamy przede wszystkim zbiory Adama Krzeskiego, siedlickiego kolekcjonera, byłego kolejarza już emerytowanego, zbiory Artura Soszyńskiego, który obecnie mieszka w Londynie, a jest jednym z największych w Polsce kolekcjonerów pocztówek kolejowych, czy zbiory Michała Jerzego Chromińskiego, który na wystawę udostępnił zarówno dokumenty, zdjęcia, jak i oryginalne przedwojenne odznaki kolejowe, które cieszą oko i są unikatem w skali kraju.
5: Też bardzo starą czapkę można tutaj zobaczyć kolejową.
4: Tak, oryginalną czapkę kolejową z roku 1934, czyli ma w tym momencie 92 lata. Coś, co warto pokazać, jak rzeczywiście wyglądał element munduru kolejowego przed wojną. Zapraszam serdecznie do oglądania wystawy, ale chciałem zwrócić też uwagę, że obecny rok to rok kolei w Polsce, ustanowiony przez Sejm, a równocześnie archiwa państwowe prowadzą akcję zbierania dokumentów, zdjęć i pamiątek kolejowych. Być może uda się jeszcze w zbiorach prywatnych odnaleźć dokumenty, które przyczynią się do jeszcze lepszego poznania historii kolei w Siedlcach.
5: Panów kolejarzy muszę zapytać, jak się wystawa podoba i czy to dobrze, że powstała?
6: Tyle historii zebrać w jednym miejscu to jest bardzo duża inicjatywa, tak powiem, bo chętnie bym taki album chciał mieć, jak tutaj widzę na żywo to, co się dzieje. No i oczywiście kultura ludzi związanych z kolejnictwem. Także bardzo mi się podoba.
7: Historia Siedlec, historia kolejnictwa bardzo związana jest tutaj z tym miastem. Można było zobaczyć, zaobserwować, jakie zmiany następowały tutaj, jeżeli chodzi o kolej, przebudowa dworca, cała historia tutaj tych różnych linii kolejowych, więc bardzo ciekawa i potrzebna, mam nadzieję, inicjatywa.
8: Romek Michalski, emerytowany kolejarz. Mówię, my to jest, przeżywaliśmy częściowo, no jeszcze nie jestem takim wiekowym. Ale mówię, to co zobaczyłem tu na wystawie, co mówię, co zorganizowali, mówię, ja kontaktowałem się z panem doktorem z Morskim, bo z jego mamą pracowałem. O tutaj byliśmy w kontakcie, on właśnie zaproponował, żeby przyjść, tak jak się będzie wystawa, mówię bardzo chętnie, bo mówię, chociaż zobaczę sam, bo tego człowiek nie widział. To się, jak pracowało się, to nie było takich coś, że można było oglądać. Gdzieś tam, gdzie niegdzie takie były obrazki tej powstawania kolei. To, co w tej chwili zobaczyłem, mówię, to nad podziw, że to ludzie tyle trudu włożyli, że to powstało. Taka, mówię, wystawa, mówię, dla tych młodych, to powinno nawet w zakładach pracy pokazać jakieś wycieczki, zobaczyć, jak kolej powstawała, jak funkcjonuje, ile to było trudu, ile to trzeba było poświęcić wysiłku, żeby takie, te, w zasadzie tą kolej, czy to z Polską, czy to ze strony do Siemianówki, do Czaremki, tam ze strony, ile trzeba było sił i zdrowia stracić. No ale mówię, jest dla pozostałość, dla tych, którzy będą chcieli się tym interesować, to jest dobry wzór do wspomnień powstania kolei.
1: SK Siedlce.
2: Znamy już zwycięzców drugiej edycji konkursu Uniwersytetu w Siedlcach Homo Verbum Locus na najlepszą książkę o Siedlcach i regionie. W tym roku kapituła przyznała jedną nagrodę główną i kilka wyróżnień.
9: Doktor Aldona Borkowska, dyrektor wydawnictwa naukowego Uniwersytetu w Siedlcach.
5: Homo Verbum Locus, druga edycja konkursu. Kto w tym roku należy do zwycięzców i wyróżnionych?
9: Zwycięzcą w konkursie Homo Verbum Locus została książka pani Joanny Nikel Terror niemiecki w powiecie miejsko-mazowieckim 1939-1944, wojna i rozliczenia, wydana przez Instytut Pileckiego. Kapituła konkursu przyznała szereg wyróżnień. Wyróżnienie za promocję regionu otrzymała książka Życie i twórczość Zofii Zwrońskiej-Ścisłowskiej autorstwa Magdy Stasiuk, wydana przez Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Bielskie Księżne Radziwiłłowe autorstwa Jerzego Flisińskiego, wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną Białej Podlaskiej. W kategorii poziom edytorski kapituła postanowiła wyróżnić książki Treblinka – Ślady zbrodni pod redakcją Krzysztofa Flażyńskiego. Wydawcą jest Muzeum Treblinka, niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy 1941-1944. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała również książka Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z lat 1944-1950 w opracowaniu Dariusza Magiera, wydana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach. W kategorii Duch regionu kapituła wyróżniła książkę, która nie znalazła się wśród pięciu nominowanych pozycji. Jest to książka Eweliny Parafińskiej-Korybskiej, Pieśni zasłyszane, zbiór śpiewów kościelnych i religijnych z południowego Podlasia, wydawnictwo diecezji siedleckiej Unitas. Zainteresowanie lokalnego środowiska konkursem pozwala nam wierzyć, że kolejne edycje spotkają się z równie szerokim zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.
5: Ile w ogóle uczestników w tym roku było w konkursie?
9: Do konkursu zgłoszono ponad 20 pozycji. Podobna ilość była również zgłoszona w pierwszej edycji. Jest to sporo książek o szerokim wachlarzu tematycznym, edytorskim. Generalnie jest z czego wybierać i jest to trudny orzech do zgryzienia dla kapituły konkursu.
10: Joanna Nikal, Instytut Pileckiego.
5: Jest Pani autorką zwycięskiej książki. Proszę nam przybliżyć, co to jest w ogóle za publikacja i co dla Pani oznacza to wyróżnienie?
10: Jest to publikacja, która traktuje o wojennych losach powiatu Mińsk-Mazowiecki. W swoich badaniach nie koncentrowałam się wyłącznie na takiej typowej narracji opisującej wydarzenia z czasów II wojny światowej, albowiem u mnie historia nie kończy się w 1945 roku, ale interesujące było również dla mnie to, co się działo po wojnie z osobami, które z Niemcami, którzy przybywali tutaj na te tereny i w imieniu państwa niemieckiego realizowały politykę prześladowań i eksterminacji ludności żydowskiej, jak i również polskiej. Nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i takim źródłem satysfakcji. Powstawała w czasach pandemii, także wsparcie Instytutu w prowadzeniu badań było ogromne. Cieszy mnie, że historia mniejszych miejscowości, mniejszych ośrodków nie pozostaje w cieniu, bo jak dobrze wiemy, historiografia jest dość mocno zdominowana przez narrację dotyczącą dużych ośrodków jak Warszawa, jak Kraków, czy też jak Radom. Dlatego też jest to ogromne wyróżnienie, źródło satysfakcji, zwłaszcza, że została nagroda przyznana przez środowisko, chyba takie dość społeczność zamkniętą, regionalistów tutaj z Siedlec, jak i również książka spotkała się z ogromną życzliwością środowiska w Mińsku Mazowieckim, Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, które to niemniejszym chciałam również bardzo serdecznie pozdrowić.
11: Dariusz Magier, autor opracowania protokołów z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z lat 1944-1950. Ta publikacja to jest krytyczna edycja źródła archiwalnego, którym są protokoły z posiedzeń tytułowej Miejskiej Rady Narodowej. Po prostu sesje radnych, które odbywały się najczęściej dwa razy w miesiącu. Okres taki wybrany 44-50, dlatego że jest to czas, kiedy po okresie wojny wznowiono działalność radnych i tego samorządu miejskiego na podstawie ustawy przedwojennej. W 50 roku zlikwidowano samorząd w ogóle, więc tutaj ta cezura 1950 roku. Po co jest to wydawnictwo? No przede wszystkim po to, żeby upowszechniać źródła archiwalne, pokazać ludziom, którzy nie przyjdą, nie wszyscy przecież przyjdą do, którzy by chcieli, przyjdą do archiwum, będą zamawiać te teczki, w których są te protokoły, a tak w jednym miejscu zebrane mogą, mówiąc kolokwialnie, szerzej trafić pod strzechy.
12: Nazywam się Ewelina Parafińska-Korybska. Jestem organistką, jestem też rusycystką i doktorem językoznawstwa. Pracuję w kościele w Biskupicach, w archidiecezji lubelskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Książka Pieśni Zasłyszane, zbiór śpiewów kościelnych i religijnych z południowego Podlasia jest śpiewnikiem, a więc zawiera zapis nutowy i teksty pieśni religijnych i kościelnych 263 z regionu południowego Podlasia. Pieśni są podzielone na kategorie zgodne z rokiem kościelnym, na przykład są pieśni eucharystyczne, wielkopostne, żałobne. Największą grupę stanowi zbiór pieśni żałobnych i maryjnych. Maryjność odpowiada duchowi regionu, to się też wyrażało w tych pieśniach. No i pieśni żałobne, ponieważ obrzędy żałobne, obrzędy pogrzebowe dawniej były dużo bardziej rozbudowane niż dzisiaj. Przy zmarłym było dużo śpiewów, modlitw, więc to wymagało powstawania i obecności licznych pieśni, modlitw, które w jakiejś części upamiętniłam i uwieczniłam. Pieśni śpiewały mi panie starsze, często zelatorki, które się zajmowały prowadzeniem takich nabożeństw, panie bardziej zaangażowane w życie kościelne w swoich parafiach, które po prostu lubiły śpiewać, tym żyły, prowadziły nabożeństwa i pamiętały melodie, teksty, miały ręcznie pisane zeszyty, które mi udostępniły, bym mogła te pieśni spisać. Te teksty często były już zniszczone, więc myślę, że to był taki ostatni moment, by jakąś część uwiecznić. To, że te prace dostrzeżono, to zasługa księdza Przemysława Świderskiego, który zgłosił moją pracę do konkursu. A to, że została tak wyróżniona i tak doceniona, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewałam się tego zaszczytu. Niemniej jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że ta moja praca i to dzieło zostało docenione w takim gronie.
13: Nazywam się Magda Stasiuk, jestem autorką książki pod tytułem Życie i twórczość Zofii Zwrońskiej-Ścisłowskiej. I to jest książka na temat postaci, która bardzo się zasłużyła dla kultury Sokołowa. Oczywiście też kilku innych miejsc, ale ponieważ ona u nas najwięcej napisała, a nie jest u nas zupełnie znana, to myślę, że ta moja publikacja, najważniejszą jej rolą jest to, żeby właśnie docenić i przypomnieć postać Zofii Zwrońskiej-Ścisłowskiej, naszej kompozytorki, naszej pisarki, naszej literatki.
1: SK Siedlce.
2: Kilkanaście szkół z miasta i regionu rywalizowało w tegorocznym międzyszkolnym konkursie piosenki bajkowej w Siedleckiej Dziesiątce.
14: Daniel Wiśniewski, szkoła nr 10 Siedlce. No cóż, bardzo nam przyjemnie, że po raz drugi jesteśmy organizatorem tego wydarzenia. W tym roku kilkanaście szkół zgłosiło się do tego konkursu. Przypomnę, konkurs piosenki bajkowej ma na celu prezentację i promocję dziecięcej twórczości muzycznej, rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, umożliwienie zaprezentowania się na scenie dzieciom, czerpanie radości przez wspólną zabawę. Jest nam bardzo miło, że dzieci mogą wyrazić się artystycznie na naszej tutaj scenie, że przenoszą tutaj na scenę fragmenty swoich bajek, to co lubią, to co najbardziej ich interesuje. Piosenki bajkowe, zarówno z filmów animowanych, tych filmów, które były kiedyś, które są teraz, ale również piosenek różnego rodzaju bajkowych. Jest to naprawdę bardzo, bardzo taka dla dzieci dobra okazja do tego, żeby się tak artystycznie tutaj na scenie wyrazić, żeby po prostu być obserwowanym przez inne dzieci. No jest to taka okazja również do budowania pewności siebie przez dzieci, do takiego prezentowania się na scenie.
15: Justyna Pieńkowska. Jesteśmy zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem konkursu. Dużo dzieci z klas 1-3 wzięło udział. W tym roku repertuar jest bardzo różnorodny, więc tym bardziej czekamy na te występy. No i już zapraszamy za rok. Chcieliśmy jako szkoła mieć swój międzyszkolny konkurs, żeby móc zaprosić do nas, zobaczyć, żeby tak dzieci wiedziały, jak wygląda nasza szkoła. A konkurs piosenki bajkowej, każdy z nas lubi bajki. Także jest to taki konkurs pełen uśmiechu, radości.
16: Dzień dobry, nazywam się Natalia Rybicka i ja będę w tym roku prowadziła konkurs. Mam nadzieję, no jestem tutaj, widzę jak się ubrały dzieci i mam nadzieję i trzymam kciuki, że wszystkim pójdzie jak najlepiej. Mam nadzieję, że dzieci przede wszystkim wykażą się odwagą, pokażą swój talent i naprawdę, że stworzymy tutaj razem taką wspólną bajkową atmosferę. Naprawdę dużo piosenek znam, pomimo że jednak są jakieś nowe albo których nie znam i na pewno myślę, że dzieci się akurat dobrze z tym zaprezentują tutaj. Na pewno jakąś nową piosenkę poznam, ale głównie znam piosenki, bo sama jestem osobą śpiewającą, a więc no, łatwiej mi jest akurat prowadzić ten konkurs. Bajki są różne, od Mulan do nawet widziałam księcia Piotrusia Pana, nie księcia. A więc naprawdę bardzo zróżnicowany repertuar. Widziałam też bardzo ciężkie, takie wymagające piosenki. A więc jestem bardzo ciekawa, jak uczestnicy w tym roku dadzą sobie radę.
17: Robert Protasewicz.
18: Jurorzy już się szykują do pracy.
17: Pracy, wiadomo, bardzo dużo. Drugi międzyszkolny konkurs piosenki bajkowej, podpisywanie dyplomów, no i oczywiście to, co najważniejsze, czyli nasi artyści. Oceniamy całokształt, ich wygląd, aparycje, głosy, czy czysto śpiewają, jak interpretują piosenkę. Wspaniałe wykony piosenek. No cóż, tylko się cieszyć, że takie konkursy są na mapie Siedlec.
19: Jako mama jednej z uczestniczek jestem bardzo dumna z córki, że zdecydowała się na wzięcie udziału najpierw w eliminacjach. Udało nam się, zajęła pierwsze miejsce. Uważam, że jest to jeden z pierwszych fajnych jej sukcesów. Bardzo dużo na to pracowała, jest w świetnym nastroju i będę za nią mocno trzymała kciuki, ale również kibicuję wszystkim innym dzieciom.
15: A co będziesz śpiewać?
20: Piosenkę z filmu Mulan.
15: A długo się przygotowywałaś?
20: Nie.
15: Denerwujesz się przed występem?
20: Nie.
15: Co będziecie śpiewać? Czy długo się przygotowywałyście?
20: Nie.
0: Długo.
21: Nie, wczoraj pół dnia. Będziemy śpiewać Wajanę.
15: A dlaczego w ogóle chciałyście wziąć udział w tym konkursie?
21: Nie, bo lubimy śpiewać. Dla zabawy.
15: To powiedzcie jeszcze, z jakiej szkoły jesteście?
21: Z dwójki jesteśmy.
22: Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 2. Warto uczestniczyć w konkursach, ponieważ dzieci przełamują barierę nieśmiałości, mają możliwość pokazać się, przełamać swoją nieśmiałość.
15: Powiedzcie, skąd przyjechaliście, z jaką piosenką, czy długo się przygotowywaliście?
21: Długo.
23: Z trójki.
15: Jaką piosenkę zaśpiewacie?
23: Nie musi chcieć.
15: Stresujecie się przed występem?
23: Tak. Nie.
24: To są bardzo wygadane dzieci i już właśnie widzę, że stres wziął u nich górę. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 3 w Siedlcach i przygotowaliśmy piosenkę Nie bój się chcieć.
15: Pierwszy raz bierzecie udział?
24: Tak. W tym konkursie bierzemy pierwszy raz udział.
15: Dlaczego warto?
24: Warto próbować swoich sił, mierzyć się z nowymi rzeczami i spędzać miło czas.
21: Nowe piosenki przede wszystkim.
23: I najlepiej się bawić.
15: Powiedz, z jakiej szkoły przyjechałaś, co zaśpiewasz?
23: Jestem ze szkoły imienia Jana Pawła II ze Stokuleckiego i zaśpiewam Jaja na pół kroku stąd.
15: A długo się przygotowywałaś do tego konkursu?
23: Tak.
15: Dlaczego w ogóle warto? Dlaczego chciałaś wziąć udział?
23: Bo myślę, że ładnie śpiewam i że wygram.
15: A pierwszy raz bierzesz udział?
23: Nie.
15: Czyli już w zeszłym roku próbowałaś? Jak ci wtedy poszło?
23: W miarę okej.
15: Powodzenia.
21: Tutaj są fajne występy, cieszę się, że mogę je oglądać.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
2: Wrażenia no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mig i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bln. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal+.

0: Kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ej, tu Dagna, widzisz, dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run River, już teraz w SC.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 20:60 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać Westę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem?
2: Luzik.
3: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik, to jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą, ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia, trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
5: Radio SK. Reklama.
6: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
7: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
8: To pas, tu się opłaci.
9: Tylko w tę sobotę olej kujawski 1 liter z kartą klienta aż 30% taniej. Tylko 4,99 za sztukę. Chwyć kujawski za 4,99. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
10: To pas, tu robię zakupy.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Siedlce przy ulicy Brzeskiej 169. Odwiedź nas i poznaj modele Cherry z bliska. Do zobaczenia w salonie.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
16: Szukasz pomysłu na rodzinną sobotę? Już 13 czerwca odwiedź wielki piknik w Skoda Carset w Stojadłach koło Mińska Mazowieckiego. Od 10 do 15 mamy wyjątkowe atrakcje, pokaz motoklasyków, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty serwisowe, konkursy z nagrodami, dania z grilla oraz ofertę specjalną na auta nowe i używane z oferty Carset. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy. Sobota 13 czerwca. Skoda Carset. Stojadła, ulica Warszawska 84.
8: To pas, tu się opłaca.
9: Zaplanuj porządki. Teraz płyny i balsamy Ludwik 900 gramów i płyny uniwersalne Ajax 1 litr w super ofercie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Miksuj dowolnie. Więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
10: To pas, tu robię zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
15: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
17: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro!
6: Emocje rosną! Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Topaz, tu się opłaca.
9: Na weekendową biesiadę przy grill.

0: Tu robię zakupy.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Tu się opłaca. Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości, wieprzowina klasy S. Z kartą klienta tylko 14,99 za kilogram. Obowiązują limity. Więcej na pyszny obiad w gazetce i w aplikacji.
0: Topas, tu robię zakupy.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: To będzie ostatnia reklama.
4: Tu się opłaca. Tylko w tę sobotę olej kujawski 1 liter z kartą klienta aż 30% taniej. Tylko 4,99 za sztukę. Chwyć kujawski za 4,99. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
0: Topas, tu robię zakupy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
10: Siedlce na czasie.
11: Magda Szewczuk, mam dla Was kolejne propozycje na ten weekend. Dzisiaj o 20 w Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach odbędzie się potańcówka schodowa.

0: dzieciakami. Wstęp bezpłatny. A już jutro o 15 startuje kolejny rodzinny rajd rowerowy z firmą Stadler w Siedlcach, organizowany w ramach ogólnopolskiej rywalizacji Rowerowa Stolica Polski. Start i meta rajdu przy siedleckim stadionie. Udział bezpłatny, szczegóły w wydarzeniu na Facebooku.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
2: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
3: No szok. Szok.
4: To będą dopiero badać. To nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
2: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczyszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie między innymi w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
5: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi w Centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
6: I jak sobota to?
7: Jest robota do zrobienia!
6: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
8: A ja, słuchając radia, robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
6: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 10. No i oczywiście Eska robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weekend już teraz na antenie Eski.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Jedziemy?
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: I można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: plus 1. A lody Big Milk 900 ml 50% taniej na drugi produkt.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Siedlce przy ulicy Brzeskiej 169. Odwiedź nas i poznaj modele Cherry z bliska. Do zobaczenia w salonie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz pomysłu na rodzinną sobotę? Już 13 czerwca odwiedź wielki piknik w Skoda Karset w Stojadłach koło Mińska Mazowieckiego. Od 10 do 15 mamy wyjątkowe atrakcje, pokaz motoklasyków, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty serwisowe, konkursy z nagrodami, dania z grilla oraz ofertę specjalną na auta nowe i używane z oferty Karset. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy. Sobota 13 czerwca. Skoda Karset. Stojadła, ulica Warszawska 84.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Topas, Topas, tu się opłaca.
0: Zaplanuj porządki. Teraz płyny i balsamy Ludwik 900 gramów i płyny uniwersalne Ajax 1 litr w super ofercie. 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Miksuj dowolnie. Więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
6: Topas, tu robię zakupy.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
8: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
10: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
3: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
2: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie

0: Obniżonej stawki to na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Dwie osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
1: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wy dajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy, a jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami. Jak się okazuje, można to robić nawet, kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To się opłaca.
16: Zaplanuj porządki. Teraz płyny i balsamy Ludwik 900 gramów i płyny uniwersalne Ajax 1 litr w super ofercie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Miksuj dowolnie. Więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
17: Topas, tu robię zakupy.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tu się opłaca.
6: Zaplanuj porządki. Teraz płyny i balsamy Ludwik 900 gramów i płyny uniwersalne Ajax 1 litr w super ofercie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Miksuj dowolnie. Więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzostwa.

0: robię zakupy.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według ceny. Operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Wykorzystaj

0: Teraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
4: Siedlce na czasie.
5: Magda Szewczuk, mam dla Was kilka propozycji na ten weekend. Trwają dni gminy Skórzec. Dzisiaj wieczorem możecie wybrać się na koncerty zespołów Loka i Powerplay, a jutro po 13 w Skurcu wystąpi Król Latino, czyli Skolim. W Siedlcach trwają indywidualne mistrzostwa miasta imienia Marka Guta w tenisie ziemnym. Kibicować możecie na kortach przy ulicy Prusa i Batorego. W niedzielę w Siedlcach na terenach zielonych przy ulicy Wiszniewskiego odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych Mrowisko.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
7: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
6: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
8: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
6: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
9: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz pozdrawia z Wielkiej Brytanii, wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Sting w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Macie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Tu robię zakupy.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Siedlce przy ulicy Brzeskiej 169. Odwiedź nas i poznaj modele Cherry z bliska. Do zobaczenia w salonie.
5: Tu się opłaca.
6: Tylko w tę sobotę olej kujawski 1 liter z kartą klienta aż 30% taniej. Tylko 4,99 za sztukę. Chwyć kujawski za 4,99. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
0: Topas, tu robię zakupy.
7: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
8: Szukasz pomysłu na rodzinną sobotę? Już 13 czerwca odwiedź wielki piknik w Skoda Karset w Stojadłach koło Mińska Mazowieckiego. Od 10 do 15 mamy wyjątkowe atrakcje, pokaz motoklasyków, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty serwisowe, konkursy z nagrodami, dania z grilla oraz ofertę specjalną na auta nowe i używane z oferty Karset. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy. Sobota 13 czerwca. Skoda Karset. Stojadła, ulica Warszawska 84.
5: Topas, tu się opłaca.
6: Zaplanuj porządki. Teraz płyny i balsamy Ludwik 900 gramów i płyny uniwersalne Ajax 1 litr w super ofercie. 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Miksuj dowolnie. Więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
0: Topas, tu robię zakupy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Co Sławek Feszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
1: To Bella, same fajne rzeczy.
0: Bella Ciao w twoim
1: stylu. Bella Ciao. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Radio
2: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
6: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
7: Topaz, tu robię zakupy.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
6: Czas na lodowe przyjemności. Teraz wszystkie lody Grycan, opakowanie 500 ml w super ofercie. 2 plus 1 gratis, tak? 2 plus 1. A lody Big Milk 900 ml 50% taniej na drugi produkt.
7: Topaz, tu robię zakupy.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
17: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
6: Tylko w tę sobotę olej kujawski 1 litr z kartą klienta aż 30% taniej. Tylko 4,99 za sztukę. Chwyć kujawski za 4,99. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
7: Topaz, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.
21: Agata Chruściak, zapraszam.

0: Zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej. Od niej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
0: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
2: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? Nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Sugar Babes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? Wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem, można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład, bardzo proszę. Dziś przed nami mecze, najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: My heart skips a beat. Oli Morse, Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. A my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalny Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: Tu się opłaca.
3: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości, wieprzowina klasy S. Z kartą klienta tylko 14,99 za kilogram. Obowiązują limity. Więcej na pyszny obiad w gazetce i w aplikacji.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Siedlce przy ulicy Brzeskiej 169. Odwiedź nas i poznaj modele Cherry z bliska. Do zobaczenia w salonie.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
10: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
12: Tu się opłaca.
3: Tylko w tę sobotę olej kujawski 1 litr z kartą klienta aż 30% taniej. Tylko 4,99 za sztukę. Chwyć kujawski za 4,99. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
4: Topas, tu robię zakupy.
13: Szukasz pomysłu na rodzinną sobotę? Już 13 czerwca odwiedź wielki piknik w Skoda Karset w Stojadłach koło Mińska Mazowieckiego. Od 10 do 15 mamy wyjątkowe atrakcje, pokaz motoklasyków, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty serwisowe, konkursy z nagrodami, dania z grilla oraz ofertę specjalną na auta nowe i używane z oferty Karset. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy. Sobota 13 czerwca. Skoda Karset. Stojadła, ulica Warszawska 84.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad
1: 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To pasto fast, tu się opłaca.
16: Na weekendową biesiadę przy grillu.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No, chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na eskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, no bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tu się opłaca.
4: Tylko w tę sobotę olej kujawski 1 liter z kartą klienta aż 30% taniej. Tylko 4,99 za sztukę. Chwyć kujawski za 4,99. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
5: Topaz, tu robię zakupy.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
7: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon.

0: Każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To fast, tu się opłaca.
4: Czas na lodowe przyjemności. Teraz wszystkie lody Grycan, opakowanie 500 ml w super ofercie. 2 plus 1 gratis, tak? 2 plus 1. A lody Big Milk 900 ml 50% taniej na drugi produkt.
2: Topas, tu robię zakupy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
7: Siedlce na czasie.
8: Magda Szewczuk, już jutro w Siedlcach odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych Mrowisko. Tradycyjnie zaplanowano go na terenach zielonych po dawnym amfiteatrze.
9: Nie ma absolutnie żadnej potrzeby zgłaszania się gdziekolwiek, zapisywania. Wszystkich, którzy chcą pokazać swoje pojazdy, zapraszamy po prostu, żeby pojawili się z nimi na terenie zlotu.
8: Mówi Michał Szymani ze Stowarzyszenia Korba. Zabytkowe pojazdy będziecie mogli oglądać już jutro od godziny 10.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
11: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
10: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
12: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
10: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
13: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was gram. Mati Fuczyło, to jest SK, minutę po 14. A to jest nasz sezon, a raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School, 4 pory roku Weste, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem, jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio SK. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamali Polisman, Pratujaska, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z VII czy VIII wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia, oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. Radio SK. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
7: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
8: Topaz, tu robię zakupy.
9: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary!
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Jedziemy?
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Strus Development spółka ZOO posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
18: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
22: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
14: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marisa i Odkochaj. My was kochamy. Hity na czasie. I gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo. A dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj i mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Pas, tu robię zakupy.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20V.

0: Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Tu się opłaca.
2: Tylko w tę sobotę olej kujawski 1 liter z kartą klienta aż 30% taniej. Tylko 4,99 za sztukę. Chwyć kujawski za 4,99. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
3: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
8: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
7: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
9: Luzik. Arbuzik.
7: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
9: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
10: Ja też się super bawiłem.
11: Ja się dobrze bawiłam. Nie,
9: tymi nagrywkami, dobrze. Wideo.
7: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
9: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
7: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
9: Tak.
7: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
9: Tak, bardzo.
7: Jesteś za?
9: Tak, żeby wszyscy słuchali.
7: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na Stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie Eskę na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka z bałaganem Plan B. A tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie Męskie Granie Orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy. Mati Fuczyło, cześć.

0: This is the life, Amy McDonald. Weste 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie, zostawiłem w sejfie, sorki, ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze, wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Radio SK. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: And we go.

0: Kuban Izalia i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu. To tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Radio SK. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: robię zakupy.
1: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
2: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yo Mayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yo Mayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi Siedlce.pl. Telefon 730-199-030.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
7: Tu się opłaca.
8: Czas na lodowe przyjemności. Teraz wszystkie lody Grycan, opakowanie 500 ml w super ofercie. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1. A lody Big Milk 900 ml 50% taniej na drugi produkt.
0: Topas, tu robię zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
12: I po reklamie. Eska.

0: już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. I 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Topas, tu się opłaca.
8: Zaplanuj porządki. Teraz płyny i balsamy Ludwik 900 gramów i płyny uniwersalne Ajax 1 litr w super ofercie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Miksuj dowolnie. Więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
9: Topas, tu robię zakupy. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa.

0: 2,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
7: Siedlce na czasie.
8: Magda Szewczuk, mam dla Was kolejne propozycje na ten weekend. Dzisiaj o 20 w Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach odbędzie się potańcówka z hodowiakami. Wstęp bezpłatny. A już jutro o 15 startuje kolejny rodzinny rajd rowerowy z firmą Stadler w Siedlcach, organizowany w ramach ogólnopolskiej rywalizacji Rowerowa Stolica Polski. Start i meta rajdu przy siedleckim stadionie. Udział bezpłatny, szczegóły w wydarzeniu na Facebooku.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
11: The song I knew it, I knew you came about.
10: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Eskowa Rap 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaya i Liwki, Mikisa i Aliena, czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Yankee Gim i Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głos Głosujecie na Wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę. Minuty po 16 zaczynamy z hitami na czasie. Mam ich dla Was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć! Przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi Superstar Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. A dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować, albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime daje od...
6: Mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: I właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
0: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w Esce, potańczyliśmy przy okazji. Na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w Esce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: program. Obowiązują limity. Więcej na pyszny obiad w gazetce i w aplikacji.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Topas, Topas, tu się opłaca.
8: Czas na lodowe przyjemności. Teraz wszystkie lody Grycan, opakowanie 500 ml w super ofercie. 2 plus 1 gratis, tak, 2 plus 1. A lody Big Milk 900 ml 50% taniej na drugi produkt.
6: Topas, tu robię zakupy.
9: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
8: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
9: Topaz, tu robię zakupy.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne.pl. Warszawskie targi obronne.

0: zwiększenia zysk. To czas spokoju i korzyści.
1: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii. Mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Bene Benassi. A to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
9: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran. W związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
8: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival 17 czerwca, czyli najbliższa środa. To już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
9: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na Face to Face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
8: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów. Będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Matti Fuczyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: I dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra i Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak. Nie no, to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
6: Czekaj, posłuchaj mnie.
7: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
26: I po reklamie.

0: Skaszynce.
1: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, no bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę. Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Weste.
3: Reklama.

0: przy zakupie dwóch. Miksuj dowolnie. Więcej hitów w gazetce i w aplikacji.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
2: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
4: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: I po reklamie.

to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18, a na eskowym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwo Gang Majko, Wszystkie Marzenia? To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przyjmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: obowiązują limity. Więcej na pyszny obiad w gazetce i w aplikacji.
1: Topaz, tu robię zakupy.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Topaz, Topaz, tu się opłaca.
0: Czas na lodowe przyjemności. Teraz wszystkie lody Grycam, opakowanie 500 ml w super ofercie. 2 plus 1 gratis, tak? 2 plus 1. A lody Big Milk 900 ml 50% taniej na drugi produkt.
1: Topaz, tu robię zakupy.
8: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
9: Siedlce na czasie.
10: Magda Szewczuk, mam dla Was kilka propozycji na ten weekend. Trwają dni gminy Skórzec. Dzisiaj wieczorem możecie wybrać się na koncerty zespołów Loka i Powerplay, a jutro po 13 w Skurcu wystąpi Król Latino, czyli Skolim. W Siedlcach trwają indywidualne mistrzostwa miasta imienia Marka Guta w tenisie ziemnym. Kibicować możecie na kortach przy ulicy Prusa i Batorego. W niedzielę w Siedlcach na terenach zielonych przy ulicy Wiszniewskiego odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych Mrowisko.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
13: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
14: Co tam się będzie działo?
13: No właśnie poza tym, że...

zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad 2 dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca. Imprezka. Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są Hity na Czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, Święto Dobrych Rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wigilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny do 22:00 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem Eska.

0: gramy.
1: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
2: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
1: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Topaz, tu się opłaca.
9: Świeże owoce i warzywa kupuję w Topazie. Teraz arbuz z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99. A rzodkiewka 1 plus 1 gratis.
3: Topaz, tu robię zakupy.
10: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
12: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Ale sztosy!
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: No, to jedziemy.
19: Tato, czy dziś ja prowadzę?
18: Jasne, w końcu to twój dzień.
19: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
2: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo, Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
5: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie.

0: festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w weskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykonają razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na SK.pl.
2: Impreska.
3: Impreska.
2: Impreska.
3: Impreska.
2: Impreska.
3: Impreska.
2: Impreska.
1: A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy. I na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Jazzy, 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał: my z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama. Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
6: I po reklamie.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie, bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20. najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
3: Siedlce na czasie.
4: Magda Szewczuk, sprawdzamy, co w ten weekend grają siedleckie kina. Dla wielbicieli fantastyki, Władcy

0: Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
2: Luzik.
3: Arbuzik.
2: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
4: Ja też się super bawiłem.
5: Ja się dobrze bawiłam.
3: Z tymi nagrywkami, wideo.
2: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
3: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
2: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
3: Tak.
2: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
3: Tak, bardzo.
2: Jesteś za?
3: Tak, żeby wszyscy słuchali.
0: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczne. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
6: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Imprezka.
0: 3 minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam, Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: Jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki, oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie, razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę. Będzie między innymi Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama. Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: I po reklamie.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12:11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
5: Siedlce na czasie.
6: Magda Szewczuk, już jutro w Siedlcach odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych Mrowisko. Tradycyjnie zaplanowano go na terenach zielonych po dawnym amfiteatrze.
7: Nie ma absolutnie żadnej potrzeby zgłaszania się gdziekolwiek, zapisywania. Wszystkich, którzy chcą pokazać swoje pojazdy, zapraszamy po prostu, żeby pojawili się z nimi na terenie zlotu.
6: Mówi Michał Szymani ze Stowarzyszenia Korba. Zabytkowe pojazdy będziecie mogli oglądać już jutro od godziny 10.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów

0: to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
0: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
2: Imprezka. Imprezka.
1: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to wracamy do Crystal. Crystal i The One, Ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One. Już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno, bierz szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, później Ariana Grande i Z.

A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrost hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Wakacje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopromocja.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: Gały, co na to poradzi?
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić albo

0: powietrzu.
1: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio RSK.